0: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
1: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
2: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
3: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
4: Oblicza Wrocławia.
5: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
6: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No kapitalna sprawa.
5: Autopromocja.

0: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co jest.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

gdy twój świat rozpada się, wezwij mnie, wezwij mnie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest piątek, 24 lipca.

przypomnij sobie lub wyobraź sobie żniwa. Zobacz piękne, złote zboże. Poczuj na swojej twarzy lekki, ciepły wiatr oraz zapach ziemi. Trwaj przez chwilę w tym wyobrażeniu.

Jezus powiedział do swoich uczniów: posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo tak, że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

Od zasiewu do żniwa jest długa droga. Zaczyna się bardzo niepozornie. Od małych ziaren padających na ziemię. Każdą ziemię. Żyzną, skalistą czy ciernistą. Co jest dziś ziarnem, które zasiewasz? Pomyśl o drobnych rzeczach. Być może o dobrym słowie, o miejscu ustąpionym w tramwaju lub o rezygnacji z niepotrzebnego komentarza.

Ziarno przez długi czas jest ukryte w ziemi i zupełnie niewidoczne. Dopiero po pewnym czasie zaczyna wypuszczać ledwo widoczny zielony kłos, niewiele różniący się od trawy. Spróbuj dostrzec w sobie dobro, zobaczyć jego wzrost, choćby było tak niepozorne, jak kiełkujący dopiero kłos.

lato i wakacje przywodzą na myśl plony gotowe do żniwa. Ziarno dojrzało albo niebawem dojrzeje. Z tego zboża powstanie chleb, który da nam życie. Jednak, aby ziarno rozwinęło się, potrzebny jest czas i zgoda na ryzyko, bo nie każde nasionko wydaje plon. Bóg patrzy na ciebie z miłością i dumą. On widzi w tobie to, co wzrasta i dojrzewa. Nie patrzy na te ziarna, które nie wydały owocu. Słuchając ponownie Ewangelii, spróbuj dostrzec to, co w tobie obecnie wydaje plon.

Jezus powiedział do swoich uczniów: posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo tak, że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

Podziękuj teraz Bogu za to wszystko, co przynosi w Twoim życiu choćby najmniejszy plon.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: z Jasnej Góry, z tego miejsca nadziei i zawierzenia, gdzie nieustannie przypomniana jest prawda, że Matka Boża jest wielką chlubą naszego narodu. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów, kapłanów, koncelebransów. Pozdrawiam księdza Bogdana Zagórskiego, głównego celebransa i 11. pielgrzymkę rowerową policjantów. 4 dni drogi, 26 pątników, 350 kilometrów pokonali rowerami, przybywając na Jasną Górę do Matki Najświętszej. Eucharystia jest źródłem i szczytem naszego chrześcijańskiego życia, dlatego stajemy tutaj również trzecim motocyklowym rajdem pielgrzymkowym wojowników Maryi, dwóch kapłanów, ksiądz Bogusław Suszyło, ksiądz Michał, komandor pan Ryszard, 23 pątników na motocyklach. Eucharystia jest źródłem i szczytem naszego chrześcijańskiego życia. Dlatego na ołtarzu Jezusa Chrystusa składamy wszystkie nasze intencje, a w czasie tej mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Jerzy, przedstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej w intencji Moniki i Rafała, ich dzieci Amelii i Szymona, o powrót do Boga, łaskę wiary i zawarcie sakramentalnego małżeństwa, a także o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Anny. Ojcowie Paulini sprawują tę mszę świętą w intencjach wyznaczonych przez ojca kustosza zgodnie z wolą ofiarodawców. O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Stanisława Turka, za świętej pamięci Tadeusza Detlafa. Pozostali kapłani w intencjach Panu Bogu wiadomych. W tę ofiarę Jezusa Chrystusa i Kościoła włączamy również wszystkie intencje pielgrzymów oraz łączących się z nami duchowo dzięki jasnogórskim mediom.
1: Jako przedstawiciele też polskiej policji w dniu dzisiejszym, kiedy Policja Polska obchodzi kolejną rocznicę, kolejne święto tej pierwszej mszy jasnogórskiej, stajemy przed obliczem Matki Bożej, aby polecić wszystkich naszych policjantów, policjantki, pracowników cywilnych, policji, emerytów, rencistów. Także modlimy się i pamiętamy o zmarłych. Ja tę mszę świętą właśnie w tej intencji sprawuję. Uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Poprośmy Pana Boga o miłosierdzie, aby z czystym sercem złożyć Mu tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Oto słowo Boże.
1: Amen.

krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

Czcigodni bracia kapłani, ojcze Mieczysławie, ojcowie Paulini, kustosze jasnogórskiego sanktuarium i ci, którzy troszczycie się o ten cudowny wizerunek Maryi, do którego przybywamy. Siostry i bracia, zgromadzeni dzisiaj w tym miejscu i w tej godzinie. Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas pod krzyż Jezusa, na szczyt Golgoty. W tym miejscu spotykają się cierpienie, miłość i wierność. Widzimy Maryję, widzimy umiłowanego ucznia Jezusa Chrystusa, widzimy kobiety. Tych, którzy nie zwątpili, którzy nie uciekli, pozostali przy Jezusie, by towarzyszyć Mu w tej godzinie ofiary i męki. Nie mogli Go zdjąć z krzyża, nie mogli odmienić Jego losu, mogli jednak być obecni. Ta scena jest pięknym obrazem każdej odpowiedzialnej służby. Człowiek nie zawsze potrafi rozwiązać wszystkie problemy. Nie zawsze zapobiegnie tragedii, ale zawsze może być przy drugim człowieku. To właśnie bardzo często jest codzienność policyjnej służby. Policjant przyjeżdża tam, gdzie inni boją się wejść. Do wypadków, rodzinnych dramatów, przemocy, ludzkiego cierpienia. W takich chwilach liczy się nie tylko profesjonalizm, ale także opanowanie, szacunek, zwykła ludzka życzliwość. Pod krzyżem Jezus wypowiada słowa, które przed chwilą słyszeliśmy. Oto matka twoja. Nawet w godzinie śmierci troszczy się o innych. Uczy nas, że prawdziwa służba polega na odpowiedzialności za człowieka. Tę samą odpowiedzialność podejmują każdego dnia funkcjonariusze policji, strzegąc bezpieczeństwa, porządku i pokoju społecznego. Dlatego w dniu święta policji, który dzisiaj wypada, chcemy przede wszystkim powiedzieć: dziękujemy. Dziękujemy za gotowość do służby o każdej porze dnia i nocy, za odwagę podejmowania trudnych decyzji i za narażanie własnego życia dla bezpieczeństwa innych ludzi. Dziękujemy także rodzinom policjantów, które każdego dnia wspierają swoich bliskich modlitwą, cierpliwością i miłością. Prosimy Boga, aby wszystkim policjantom, pracownikom cywilnym policji, emerytom i rencistom dawał mądrość w codzienności życia i w podejmowaniu decyzji, często bardzo trudnych, bardzo odpowiedzialnych, by dał odwagę w chwilach zagrożenia, uczciwość w pełnieniu obowiązków.

bo nie mamy na tyle mądrości. Dlatego prosimy, wstawiaj się za nami, wstawiaj się za całą naszą formacją policyjną, wstawiaj się za wszystkimi, którzy służą drugiemu człowiekowi. I proś swego Syna, aby tam, gdzie nasze siły będą już zawodne, dokąd już nie będziemy mogli dalej przejść, proś, aby On wspomógł nas swoją łaską, aby uzupełnił nasze siły swoją wszechmocną mocą i siłą, byśmy mogli pełniej i lepiej służyć Bogu, służyć drugiemu człowiekowi, który staje na drodze naszego życia. Amen.

modlitwie wiernych, modlitwie Kościoła, przestępstwo Najświętszej Marii Panny, do Boga, który jest miłością, zanieśmy nasze wspólne prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby współczesnemu człowiekowi ukazywał drogę miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby wprowadzali pokój i jedność między narodami i między ludźmi. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Policji Polskiej, która dzisiaj obchodzi swoje święto, aby łaska Boża i światło Ducha Świętego towarzyszyło wszystkim policjantom, policjantkom, pracownikom cywilnym Policji w codzienności podejmowanych działań. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji wszystkich pielgrzymów, którzy w dniu dzisiejszym przybywają tutaj do Jasnogórskiego Sanktuarium, aby przynosząc swoje prośby przed tron Najświętszej Marii Panny, przez jej dłonie te prośby były przekazane jej Synowi Jezusowi Chrystusowi, który ją dał Kościołowi jako matkę, a jej Kościół jako swoje dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych, poległych, policjantów, pracowników cywilnych Policji. Módlmy się za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, z naszych wspólnot, które reprezentujemy. Módlmy się w intencji dusz w czyściu cierpiących i prośmy, aby miłosierny Bóg wprowadził ich do radości Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze pozostawali wierni Chrystusowi, realizując przykazanie miłości, które pozostawił nam jako zadanie. Ciebie prosimy. Boże miłosierny, Tobie przestępstwo Najświętszej Marii Panny przedstawiamy nasze prośby. Jeśli one są zgodne z Twoją wolą, prosimy, wysłuchaj ich łaskawie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerze wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętą Kingą i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem dobrym, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona.
2: Komunia święta będzie dzielona przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią Twojego Syna. Przestawij zło najświętszej rodzicielki Twojej, ucnij go i od wszelkiego, chroni od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa.

0: Dziękujemy bardzo księdzu Bogdanowi za przewodniczenie mszy świętej, za wygłoszone Słowo Boże. Kilka jasnogórskich ogłoszeń. Dziś czuwanie podejmuje pielgrzymka apostolatu maryjnego. Spowiedź w Wieczerniku codziennie od godziny 6.15 aż do 19.30. Adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu codziennie od godziny 6 do 20.45. W radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Dziękujemy za ofiary na rozwój i renowację sanktuarium jasnogórskiego. W intencjach ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Zapraszamy mężczyzn, którzy rozeznają swoją drogę powołania, aby skorzystali z posługi jasnogórskiego referenta do spraw powołań. Szczegółowe informacje można uzyskać na furcie klasztornej oraz na stronie internetowej www.powolania.paulini.pl. Obiekty muzealne otwarte są od godziny 9 do 17. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W punktach, gdzie przyjmujemy na intencje mszalne, można nabyć dwumiesięcznik Jasna Góra oraz tygodnik katolicki Niedziela. W odległości około 800 metrów od Jasnej Góry przy kościele świętej Barbary znajduje się cudowne źródełko. Jest to miejsce uświęcone modlitwą pielgrzymów zdążających na Jasną Górę. Zachęcamy do nawiedzenia tego miejsca.
1: Dar Bożego błogosławieństwa to, co Bóg nam daje, abyśmy szli, abyśmy mieli siłę. Bardzo dziękuję na ręce ojca Mieczysława, ojcom Paulinom za to, że co roku nas tu przyjmują i pozwalają w tej pierwszej mszy przed cudownym obrazem Świętopolicji modlić się za naszą formację. Tej modlitwy jest bardzo potrzeba, jak wiemy, bo przecież wiele różnych zadań, a siły ograniczone. Dlatego ta prośba do Boga, aby wspomagał i uzupełniał to, czego sami nie możemy. Modlimy się nie tylko o błogosławieństwo dla nas, ale także pamiętamy o tych, których już nie ma między nami. Dlatego też, jak już to tradycją się stało, po zakończeniu mszy świętej wraz z całą grupą udamy się przed tablicę Miednoje Gloria Victis, by tam w tym symbolicznym znaku złożyć, przed tym symbolicznym znakiem złożyć kwiaty. Kwiaty w kolorach biało-czerwonych naszej ojczyzny, przez to złożyć hołd tym, którzy od 1919 roku służyli ofiarnie Bogu i człowiekowi. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

0: Kto został, a kto zrezygnował? O północy minął czas podpisania oświadczeń w PiS-ie. Ministerstwo Edukacji zawiesza likwidację domów czasowych dziecięcych. Częstochowa wywiozła odpady po mafii śmieciowej. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Rozmowy ostatniej szansy zakończone fiaskiem. Mowa o wczorajszym spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Politycy nie znaleźli kompromisu, a emocje związane z możliwym rozpadem Prawa i Sprawiedliwości tylko rosną. O północy minął czas, jaki członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mieli na porzucenie tego projektu.
1: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą.
0: Mówiła jeszcze wczoraj wieczorem szefowa łódzkich struktur PiS-u Agnieszka Wojciechowska-von-Heukelom. Tymczasem rzecznik PiS-u Rafał Bochenek poinformował, że podczas wczorajszego spotkania Jarosław Kaczyński zaproponował Mateuszowi Morawieckiemu m.in. zamrożenie działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus do wyborów parlamentarnych i przeniesienie jego aktywności do PiS-u. Jednak propozycje te zostały odrzucone. Według Bochenka rozmowy zakończyły się bez porozumienia, ponieważ Morawiecki nie zgodził się także na jednakowe zasady obowiązujące wszystkich parlamentarzystów partii. Z kolei jeden z najwierniejszych stronników Mateusza Morawieckiego, były rzecznik w jego rządzie Piotr Miller, ocenił, że proponowane zamrożenie w praktyce oznaczałoby likwidację stowarzyszenia. Ministerstwo Edukacji zmienia zdanie w sprawie likwidacji domów wczasowych dziecięcych. 24 takie placówki miały zniknąć z mapy, ale po protestach dyrektorów domów, rodziców, związkowców, a także rzecznika praw obywatelskich rozporządzenie minister edukacji Barbary Nowackiej zostało wstrzymane, informuje Ewelina Gorczyca, rzecznik resortu.
2: Pani minister podjęła decyzję o wstrzymaniu decyzji o zamknięciu domów czasów dziecięcych do momentu, kiedy Departament Merytoryczny w ministerstwie przygotuje wszystkie przepisy w należyty sposób, tak żeby one nie były przygotowane w pośpiechu, miały konkretny plan, konkretną strategię.
0: Ministerstwo twierdziło, że wyjazdy na przykład na zielone szkoły były podwójnie finansowane. Te zarzuty odpierają dyrektorzy szkół i domów wczasowych dziecięcych, przypominając, że takie placówki są kontrolowane. Pierwotnie likwidację domów planowano na 31 lipca.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zakończył się wywóz prawie 1,5 tony niebezpiecznych odpadów porzuconych przez mafię śmieciową w Częstochowie. Operacja trwała od marca i kosztowała nieco ponad 8 milionów złotych, z czego 7 milionów 300 tysięcy pochodziło z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odpady zostały porzucone na prywatnym terenie na przełomie 2017 i 2018 roku. Częstochowa przejęła obowiązek ich usunięcia, ponieważ nie udało się tego wyegzekwować od sprawców. Teraz trwa jeszcze proces utylizacji odpadów w specjalistycznej instalacji poza Częstochową.
4: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 13 stopni na termometrach. W odczuciu jest nieco mniej, bo tak w okolicach 10 stopni. Dziś będzie cieplej niż wczoraj. Temperatury we Wrocławiu wzrosną do 22 stopni. Nie będzie też opadów deszczu, tak jak to miało miejsce w dniu wczorajszym. A jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, dziś najcieplej na północy naszego województwa. Tam od Legnicy po górę po 23 stopnie i słonecznie.
5: Reklama.
6: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. a jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
5: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
8: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
5: Nie mam prawka.
8: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
5: Brzmi super. Dzięki.
8: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka. Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
4: Witam was serdecznie po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Rozpoczynamy ostatni dzień tygodnia, tego pracującego oczywiście tygodnia. No i żeby go zacząć dobrze, no to musimy go też rozpocząć takim mocnym kawałkiem. A więc już teraz męskie granie, to stare, dobre męskie granie na naszej antenie.

0: Weekend zbliża się już wielkimi krokami, więc myślę, że taki piątkowy poranek to dobry moment, by zaplanować sobie, co będziemy robić w ciągu tych dwóch dni wolnego. No i ja przychodzę do Was z propozycją, a to i taką nietypową propozycją, bo z propozycją przeniesienia się w czasie. Otóż pokazy walk, średniowieczna moda, książęcy obóz i warsztaty dla całych rodzin. Tak zapowiada się druga edycja Festiwalu Piastowskiego, która będzie miała miejsce już jutro, 25 lipca w Piastowskiej Pieczęci, czyli w reliktach pierwszego zamku piastowskiego na Ostrowie Tumskim. To będzie dzień pełen rekonstrukcji historycznych i atrakcji inspirowanych życiem w średniowieczu. Festiwal rozpocznie się o godzinie 12 w Piastowskiej Pieczęci. No i podobnie tak jak przed rokiem, wydarzenie jest skierowane zarówno do pasjonatów historii, rodzin z dziećmi, a także do każdego, kogo choć trochę ciekawi ta tematyka. O wydarzeniu opowiada Agnieszka Grabowiec, kustosz Piastowskiej Pieczęci.
1: Zdecydowaliśmy się zorganizować po raz drugi, bo w ubiegłym roku również w majówkę akurat organizowaliśmy Festiwal Piastowski. Przedsięwzięcie, które ma być czasem dla rodziny, czasem dla wspólnoty, czasem dla osób, które interesują się historią, rekonstrukcją historyczną, wszystkimi atrakcjami, które tutaj Zespół Rekonstrukcji Historycznych dla nas przygotował. Wszystko to będzie odbywać się właśnie na terenie Piastowskiej Pieczęci. Będzie rozbity obóz książęcy i cała masa atrakcji.
0: Piastowska Pieczęć i Grupa Rekonstrukcji Historycznych Wivern zaplanowali mnóstwo atrakcji. Agnieszka Grabowiec wymienia więc kolejne punkty programu.
1: O 12 startujemy, rozpoczynamy pokazem mody średniowiecznej, będzie również możliwość poobserwowania walk średniowiecznych, fechtunku, będzie możliwość nauki tańca dawnego, a w obozie książęcym będą czekały atrakcje pewnie głównie dla najmłodszych, choć nie tylko. Na pewno będzie możliwość postrzelać z łuku, będzie możliwość zobaczyć, jak to jest z kaligrafią, czy to jest trudne, czy łatwe. Planujemy również możliwość zbudowania swojego własnego średniowiecznego zamku z klocków, także zachęcamy całymi rodzinami do odwiedzenia nas wówczas.
0: A ja przypomnę, że wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 12 już jutro, w sobotę 25 lipca. Dodatkowo w wydarzeniu towarzyszą też warsztaty rodzinne, które będą odbywały się i w sobotę, i w niedzielę również o godzinie 12, tym razem w Piastowskiej Pieczęci. A więcej szczegółów na stronie Radia Rodzina.
2: Radio Rodzina. Więcej słońca.

24 lipca 1960 roku w Krośnie na świat przyszła Laura Szafran, wokalistka jazzowa. Laureatka m.in. bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, nagrywała utwory Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, Włodzimierza Nachornego oraz

W 2000 roku były wokalista grupy Boyzone, Ronan Keating, wprowadził na pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii singiel z piosenką Life is a Roller Coaster.

24 lipca 1977 roku Donna Summer zdobyła szczyt listy w Wielkiej Brytanii piosenką I Feel Love. Utwór powstał jako wizja muzyki przyszłości, oparty wyłącznie na brzmieniu syntezatorów Mooga. Był to jedyny hit numer jeden Summer na Wyspach Brytyjskich.

W 1982 roku rockowa grupa Survivor rozpoczęła 6-tygodniowy okres przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów singlem Eye of the Tiger, który pojawił się także na ścieżce dźwiękowej do filmu Rocky III.

24 lipca 1969 roku w Nowym Jorku urodziła się Jennifer Lopez. Jako wokalistka zadebiutowała w 1999 roku albumem On The Six, który podobnie jak promujące go single osiągnął sukces po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.

1976 roku Elton John w duecie z Kiki Dee umieścił na szczycie brytyjskiej listy piosenkę Don't Go Breaking My Heart. Był to pierwszy brytyjski hit numer jeden Eltona po 16 singlach wprowadzonych do top 40.

czele. 24 lipca 1993 roku zespół UB40 rozpoczął pierwszy z 7 tygodni na szczycie amerykańskiej listy własną wersją piosenki Can't Help Falling in Love.

0: Weekend zbliża się już wielkimi krokami, więc myślę, że taki piątkowy poranek to dobry moment, by zaplanować sobie, co będziemy robić w ciągu tych dwóch dni wolnego. No i ja przychodzę do Was z propozycją, a to i taką nietypową propozycją, bo z propozycją przeniesienia się w czasie. Otóż pokazy walk, średniowieczna moda, książęcy obóz i warsztaty dla całych rodzin. Tak zapowiada się druga edycja Festiwalu Piastowskiego, która będzie miała miejsce już jutro, 25 lipca w Piastowskiej Pieczęci, czyli w reliktach pierwszego zamku piastowskiego na Ostrowie Tumskim. To będzie dzień pełen rekonstrukcji historycznych i atrakcji inspirowanych życiem w średniowieczu. Festiwal rozpocznie się o godzinie 12 w Piastowskiej Pieczęci. No i podobnie tak jak przed rokiem, wydarzenie jest skierowane zarówno do pasjonatów historii, rodzin z dziećmi, a także do każdego, kogo choć trochę ciekawi ta tematyka. O wydarzeniu opowiada Agnieszka Grabowiec, kustosz Piastowskiej Pieczęci.
1: Zdecydowaliśmy się zorganizować po raz drugi, bo w ubiegłym roku również w majówkę akurat organizowaliśmy Festiwal Piastowski. Przedsięwzięcie, które ma być czasem dla rodziny, czasem dla wspólnoty, czasem dla osób, które interesują się historią, rekonstrukcją historyczną, wszystkimi atrakcjami, które tutaj Zespół Rekonstrukcji Historycznych dla nas przygotował. Wszystko to będzie odbywać się właśnie na terenie Piastowskiej Pieczęci. Będzie rozbity obóz książęcy i cała masa atrakcji.
0: Piastowska Pieczęć i Grupa Rekonstrukcji Historycznych Wivern zaplanowali mnóstwo atrakcji. Agnieszka Grabowiec wymienia więc kolejne punkty programu.
1: O 12 startujemy, rozpoczynamy pokazem mody średniowiecznej. Będzie również możliwość poobserwowania walk średniowiecznych, fechtunku. Będzie możliwość nauki tańca dawnego, a w obozie książęcym będą czekały atrakcje pewnie głównie dla najmłodszych, choć nie tylko. Na pewno będzie możliwość postrzelać z łuku, będzie możliwość zobaczyć, jak to jest z kaligrafią, czy to jest trudne, czy łatwe. Planujemy również możliwość zbudowania swojego własnego średniowiecznego zamku z klocków, także zachęcamy całymi rodzinami do odwiedzenia nas wówczas.
0: A ja przypomnę, że wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 12 już jutro, w sobotę 25 lipca. Dodatkowo wydarzeniu towarzyszą też warsztaty rodzinne, które będą odbywały się i w sobotę, i w niedzielę również o godzinie 12, tym razem w Piastowskiej Pieczęci. A więcej szczegółów na stronie Radia Rodzina.
2: Radio Rodzina.
3: Radio Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: tak jak mówiłam, piątek to bardzo dobry moment na planowanie weekendu. No i przychodzę z propozycją do tych wszystkich z Was, którzy nie mają jeszcze żadnego pomysłu, jak spędzić weekend, bądź chcą go spędzić na leniwie, na przykład w domu. Bo, słuchajcie, mam dla Was idealną propozycję, jak podróżować bez wychodzenia z domu, albo bez ruszania się nawet i z kanapy. Słuchajcie, audycja Wakacje na Dolnym Śląsku już w najbliższy weekend o 12.10 rozpoczynamy. Tym razem dowiemy się, jak smakuje Dolny Śląsk, no bo jest to region, którego historię można nie tylko podziwiać, dotknąć, ale też i posmakować. Szlak kulinarny Smaki Dolnego Śląska łączy restauracje, gospody, młyny, tłocznie soków, piernikarnie i gospodarstwa hodowlane, które kultywują kulinarne dziedzictwo regionu, często sięgające nawet i czasów średniowiecznych. No i myślę, że jest to taki gotowy pomysł na smaczną wakacyjną trasę od Wrocławia aż po Karkonosze czy po Dolinę Baryczy. Najpierw myślę, że dobrze powiedzieć o tym, jak ogólnie smakuje Dolny Śląsk, co go charakteryzuje, no bo to są nie tylko poszczególne dania, a praktycznie historia, która jest zapisana w smakach. Kuchnia regionu od wieków była miejscem spotkania różnych tradycji. Między innymi spotkały się tu tradycje śląskie, czeskie, niemieckie, włoskie, polskie, a nawet zdarza się, że i bałkańskie. Kulinarna mapa regionu jest znacznie bogatsza niż mogłoby się wydawać, mówi dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Centrum Vitellona w Legnicy, a także i rekonstruktor dawnych smaków. I wskazuje na to, że dolnośląska kuchnia to mieszanka smaków słodkich i wytrawnych.
1: To wiele smaków, na pewno i na słodko, i na słono smakuje Dolny Śląsk, także pikantnie, bo mam już przed oczami te przyprawy korzenne, które trafiały zarówno na stoły mieszczańskie za pośrednictwem pierników, które bardzo legitymują krainę Śląska historycznego. To oczywiście przysmak mieszczański, znany jeszcze ze średniowiecza, bo tutaj rekonstruktorzy pierników, historii pierników mówią, że już w Bardzie były znane w XV wieku. Pierwszy udokumentowany piernikarz zmienia i nazwiska, niejaki Lorenz Mell, występuje w źródłach w Jaworze w roku 1549.
0: No właśnie, Dolny Śląsk od czasów średniowiecza słynął z wypieków korzennych, takich jak pierniki. Natomiast na stołach książęcych często pojawiały się ryby, które pochodziły z lokalnych stawów. Ich hodowlą zajmowali się najczęściej zakonnicy. Ale słuchajcie, zaskoczeniem może być także obecność makaronu na dworze piastów, czy chociażby pierwsze wzmianki o herbacie w Legnicy, wcześniejsze niż w wielu europejskich miastach.
1: Herbaty nikt nie pił towarzysko przed wiekami, na pewno nie w czasach piastów, tak? Ale był znany napar rzeczywiście z herbaty jako coś rozgrzewającego. Dokładnie na co stosowano herbatę, tego nie wiemy, ale pod koniec wieku XVI pojawia się rzeczywiście ta herbata w źródłach w Legnicy, a ciekawostka, że dopiero w Rzeczypospolitej pojawia się zwyczaj picia herbaty w czasach króla Jana Kazimierza, to są czasy potopu szwedzkiego, czyli gdzieś 60 lat później niż tutaj na Śląsku. To jest bardzo ciekawe, a pierwsza wzmianka o herbacie w Europie, tak jak próbowałem dociekać, to gdzieś tam po Soborze Trydenckim w Italii, a druga wzmianka to w Paryżu pito herbatę w roku 1615, czyli 15 lat później niż w Legnicy w Paryżu. Ciekawostka.
0: Po 1945 roku na ziemiach dolnośląskich miało miejsce ciekawe zdarzenie, bo otóż regionalna kuchnia, nawet nie tyle, że regionalna kuchnia, ale wymieszała się ludność z całego świata i wraz z tym wydarzeniem regionalna kuchnia zmieniała się wraz z napływem nowych mieszkańców, którzy wzbogacali ją o kresowe i polskie tradycje kulinarne. No i właśnie o tym, jak zmieniały się po wojnie, aż do dziś kulinarne upodobania dolnoślązaków, mówi dr Arkadiusz Muła.
1: No, napływ na pewno ludności polskiej po 1945 roku zrewolucjonizował, tak, tą tradycję gastronomiczną. Oczywiście dzisiaj jest odkrywana ta przedwojenna tradycja kulinarna za sprawą autorów książek, którzy tutaj też popularyzują tą tradycję. Dr Grzegorz Sobel odkrył smak kiełbaski jaworskiej. Wspólnie stworzyliśmy monografię tego przysmaku kulinarnego. Oczywiście w tradycji pruskiej przed II wojną światową zwłaszcza. rozsławiony może przez króla Prus Fryderyka I Hohenzollerna. Oczywiście trafił jako przysmak na stół w Poczdamie, ale te przysmaki oczywiście ciągnęły się powiedzmy do końca II wojny światowej. Po wojnie były jeszcze gdzieś tam kultywowane, tak jak na przykład bomba legnicka, przysmak piernikowy na terenie Niemiec i one teraz jakby stamtąd docierają do nas pomału. Natomiast polska kuchnia oczywiście jakby paralelnie tutaj się pojawia. To wszystko, co jest domeną polskiej kuchni, czyli takie kwaśne smaki, kwaśnica, żurek, to są stricte polskie smaki. I tutaj też nie może zabraknąć i szczawiu, nie może zabraknąć majeranku, nie może zabraknąć, nie wiem, gotowanych jaj, rosołu, bulionu. Mamy oczywiście bigos, który także będzie kwaśny, do tego dziczyzna. Będą to niewątpliwie te smaki polskie, które zaczynamy tu serwować. Mijają kolejne dekady. Dzisiaj wszyscy rozmakujemy się w pierogach, które też gdzieś tam są te z tradycji kresowej. Przecież nikt w Poznaniu nie jadł pierogów po 1945 roku. Ekspansja tych smaków kresowych następuje tak naprawdę dzisiaj. Więc także szukamy, penetrujemy te miejsca, tak, szukając właśnie dawnych smaków, ale dla nas te dawne to są te z dzieciństwa.
0: Jednak jak się okazuje, wiele regionalnych dań wciąż czeka na odkrycie przez mieszkańców regionu, dlatego dr Muła zachęca, by odkrywać Dolny Śląsk nie tylko przez zabytki, ale również i przez kuchnię i kulturę stołu. A my już w ten weekend zabierzemy Was na Dolnośląski Szlak Kulinarny, a niebawem na naszej antenie odsłonimy karty i opowiemy o miejscach, do których Was zabierzemy. Także bądźcie z nami, bo już niedługo ruszamy w bardzo smaczną podróż po Dolnym Śląsku.

0: Autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Autopromocja.

0: Prezydent nie odpuszcza referendum klimatycznego. Jest nowy wniosek. Oferowali w sieci przeprowadzenie ataków hakerskich. To 9 nastolatków. To nie anomalia, tak mówią eksperci o obecnej pogodzie w Polsce. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prezydent nie odpuszcza w sprawie referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył do Senatu drugi wniosek, tym razem z nowym pytaniem. Poprzednie senatorowie odrzucili jako tendencyjne. Teraz prezydent twierdzi, że proponuje prostsze sformułowanie, a mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
1: Jeśli senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
0: Referendum w nowej wersji miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Nastolatkowie oferowali w internecie przeprowadzenie ataków hakerskich. 9-osobową grupę namierzyli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To osoby od 12 do 16 lat. Swoje usługi promowali m.in. na portalach społecznościowych. Policjanci zabezpieczyli już 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które są teraz badane, a nastoletnimi hakerami ma zająć się sąd rodzinny. Wbrew pojawiającym się pogłoskom w watykańskim trybunale nie zapadł jeszcze wyrok w procesie księdza Marco Rupnika. Były jezuita jest oskarżony o seksualne i psychiczne wykorzystanie ponad 20 kobiet, w tym zakonnic. O szczegółach informuje Piotr Kowalczuk z Vatican News.
2: Jak poinformował dyrektor Biura Prasowego Watykanu, Matteo Bruni, doniesienia medialne o tym, że wyrok już zapadł, są całkowicie bezpodstawne. Podkreślił, że postępowanie jeszcze trwa, a sędziowie nadal analizują zgromadzoną dokumentację przekazaną przez diecezję, osoby zainteresowane i zakon jezuitów.
0: Ksiądz Rupnik był bardzo cenionym artystą, wykonywał witraże w świątyniach całego świata, m.in. w sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pogoda w lipcu w Polsce przypomina te z lat 90., twierdzą klimatolodzy. Niższe temperatury są normalne dla okresu wakacyjnego w naszym kraju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dodaje, że fakt, że tego lata jest chłodniej niż w poprzednich latach, nie oznacza, że zmiany klimatyczne przestały postępować.
4: Zmiana klimatu to jest coraz częstsze pojawianie się ekstremalnie wysokich temperatur. No i tego właśnie doświadczamy. W zasadzie ostatni rekord chłodu dobowy w Polsce padł w 2019 roku, nawiasem mówiąc ekstremalnie ciepły. Natomiast od tego czasu my nie mamy rekordu chłodu dobowego w Polsce. My mamy tylko i wyłącznie rekordy wysokich temperatur.
0: Najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Polsce odnotowano w czerwcu tego roku. W Słubicach było to 39 stopni.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. No powiem wam, słońce wyszło, jest zup o wiele bardziej przyjemnie niż w dniu wczorajszym. Temperatura no na razie w okolicach 14 stopni, w odczuciu tak nieco powyżej 10, ale dość chłodnawo. Dziś jednak do południa mają przeważać chmury na niebie, a po południu ma pokazać się więcej słońca. Temperatury również mają wzrosnąć do 22 we Wrocławiu, a do 23 na Dolnym Śląsku.
6: Reklama.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
6: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 5 minut po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie. Już niebawem kontynuujemy naszą podróż po dolnośląskich smakach. Odkryjemy karty, gdzie zabierzemy Was już w ten weekend w ramach audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. Więc bądźcie z nami. Ale na początku Kamil Bednarek i Patrycja Markowska. Kawałek Fale na naszej antenie.

0: Już prawie 11 minut po godzinie 8, a my zabieramy Was na kulinarny szlak smaki Dolnego Śląska. Na początek wybieramy się do Jordanowa Śląskiego, bo tam od wielu lat działa młyn Zenona Feszczuka. Sam młyn to zabytkowy ponad 100-letni młyn gospodarczy. Obiekt działa nieprzerwanie od przełomu XIX i XX wieku i prowadzony jest przez młynarza w czwartym pokoleniu, a o historii i tradycji tego miejsca opowie nam jego właściciel, czyli Zenon Feszczuk. W młynie odbywa się produkcja tradycyjnych mąk pszennych, żytnich oraz orkiszowych bez sztucznych dodatków.
1: Tereny, na których aktualnie mieszkamy, czyli Dolny Śląsk, były w posiadaniu niemieckim przed wojną. Moja rodzina akurat wywodzi się z Kresów Wschodnich, okolice Lwowa, Stanisławowa, gdzie właśnie też mój dziadek prowadził młyn. Zresztą ze strony mojej babci też rodzina zajmowała się tą profesją. No i tak to się zaczęło. Po przyjeździe już po wojnie, w okresie repatriacji, mój dziadek też chciał kultywować swoją profesję, w związku z tym szukał jakiegoś młyna. Pierwotnie nie osiadł tutaj w Jordanowie. To była Piława Dolna, gdzie przez kilkadziesiąt lat pracował w swoim młynie. Natomiast miał czterech synów, z których trzech też poszło w jego ślady, a jeden został piekarzem. No i mój tato, akurat, który też został młynarzem, kończył technikum młynarskie we Wrocławiu na Wyspie Słodowej, w którym jednym między innymi z wykładowców był hrabia Dzieduszycki. No i po ukończeniu tej szkoły podjął pracę. Najpierw tutaj jako pracownik, bo ten młyn był w rękach gminnej spółdzielni. W 92 czy 93 roku gminna spółdzielnia wystawiła go na sprzedaż. No i w ten sposób stał się naszą własnością. Jestem młynarzem. Że moja w zasadzie taka ścieżka zawodowa przebiegała troszeczkę na początku z dala od tego zawodu, ponieważ w 89 roku skończyłem studia na Akademii Rolniczej, mechanizację rolnictwa. W 89 roku nastąpiła przemiana gospodarcza w naszym kraju i w zasadzie nie wiadomo było, co ze sobą zrobić, dlatego że większość zakładów padała, no wiadomo, z czym to się wiązało. A w związku z tym, że akurat w tym czasie mój tato zachorował, to był splot wielu wydarzeń, to, że ja zostałem tutaj właśnie i prowadzę ten młyn w tej chwili. I zdecydowałem się, że po prostu ten młyn kupimy. No i tak to się stało. Pracuję do tej pory, jestem zadowolony i sądzę, że też zadowoleni są nasi klienci, ponieważ jest coraz większe zainteresowanie. W tej chwili czas jest w zasadzie jest dosyć sprzyjający dla tych małych zakładów, ponieważ my nie jesteśmy w stanie konkurować, wiadomo, z przyczyn oczywistych, z dużymi zakładami zbożowymi, których zdolności przemiałowe są o wiele większe od naszych, ale idziemy taką ścieżką równoległą i raczej idziemy w stronę właśnie produkcji ekologicznej, takiej niszowej. Stąd też właśnie między innymi przemiał orkiszu i w planie mamy jeszcze innych troszeczkę zbóż, takich pradawnych.
0: Na miejscu wypiekany jest chleb na zakwasie, który został wpisany na listę produktów lokalnych regionu Ślęży.

0: Głównie uprawiane przez gospodarstwa ekologiczne, certyfikowane, także mamy tutaj pewność, że te zboża są wolne od wszelkiego rodzaju nawozów, oprysków. W związku z tym cieszą się coraz większym uznaniem wśród klientów.
1: A jakość produktów potwierdzają klienci, których spotkaliśmy w młynie.
2: Chleb, który kupowaliśmy, jest bardzo dobry. Czuje się różnicę między takim chlebem, który kupujemy u nas, w smaku, w wilgotności i trzyma się o wiele dłużej niż tu chleb kupiony w innej jakiejś piekarni czy w sklepie. Na pewno jest smaczniejszy, jest zdrowszy. Chleb z ziarnami czy na zakwasie. Zawsze jak mamy tylko sposobność, to kupujemy chleba trochę więcej, zamrażamy go, wyciągamy jak skończy się, ponieważ nawet po zamrożeniu po wyciągnięciu z zamrażarki jest bardzo dobry, bardzo smaczny. Polecam.
1: A ja dodam tylko, że w młynie wciąż bez zarzutu pracują przedwojenne mleźniki do rozdrabniania ziarna i odsiewacze do oddzielania otrąb. Zboże natomiast przechowuje się tu w starych drewnianych pojemnikach, a sita czyści się szczotkami z końskiej grzywy. Ja tylko też dodam, że to będzie właśnie nasz pierwszy przystanek, czyli Jordanów Śląski, młyn Zenona Feszczuka, a już niedługo odkryjemy kolejne smaki Dolnego Śląska.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Na naszej antenie usłyszeliśmy góralskie rytmy, co prawda te góralskie spod Tatr, ale my już teraz też przenosimy się właśnie w góry, tylko że w nasze dolnośląskie Karkonosze, bo tutaj wśród gór ukryta jest kulinarna opowieść, której na pewno szybko nie zapomnimy, bo w restauracji Dziki Wodospad tradycja spotyka innowacje, a smaki z dawnych receptur zyskują nowy, zaskakujący wymiar. Inspirujemy się historią regionu, czerpiąc z przepisów sięgających końca XVIII wieku, ale serwujemy je z nowatorskim sznytem, wykorzystując techniki znane z najlepszych kuchni świata, mówi Igor Plis, szef kuchni w restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu.
1: Staramy się tutaj bazować na dawnych recepturach. Jest kilku autorów i kilka książek, które już można dostać o dawnej kuchni Karkonoszy. Co prawda kuchnia tutaj jest pomieszana, bo jak wiemy tutaj nie było rdzennych Polaków, tylko tu są wszyscy ludzie, którzy tu mieszkają, są napływowi. No ale gdzieś tam w połączeniu z Czechami te receptury tutaj są wydobyte, stare receptury Karkonoszy, które bazują właśnie też na rybach, warzywach, grzybach. I tak się staramy prowadzić naszą kuchnię tutaj w Dzikim Wodospadzie. Głównie dominują grzyby, ziemniaki, kapusta, takie najprostsze warzywa i produkty, które kiedyś jedli tacy biedniejsi ludzie. Mało jadło się w Karkonoszach mięsa, ale gdzieś tam ta jagnięcina, delikatnie wieprzowina, wołowina, ale głównie były to warzywa i ryby z górskich potoków.
0: A słuchajcie, specjałem restauracji są specjalnie przygotowywane raki.
1: Kiedyś tutaj w takiej dawnej książce czytałem, że było dużo hodowli raków właśnie w Karkonoszach przez to, że mieliśmy bardzo czystą wodę na tych terenach. No i tak sobie pomyślałem, że warto byłoby wrócić do tej tradycji, ponieważ już nie ma restauracji, gdzie można zjeść raki. A jeżeli są, to już w takich odległych zakątkach naszego kraju, gdzie jeszcze ktoś o tym pamięta. No i pomyślałem o tym, że moglibyśmy zrobić coś takiego i zamknąć smak raka w delikatnym pierożku z bulionem rybnym. No, raki, które tutaj przygotowujemy, są bardzo słodkie. Oczywiście dodajemy do nich czosnek, pietruszkę, trochę kolendry, troszkę parmezanu, żeby wydobyć ten smak umami, który się znajduje w tych daniach. Do tego jest bulion z pieczonych ryb, delikatnie zredukowany z białym winem. I to tworzy taką zgrabną całość. Słodki rak, delikatne ciasto pierożków i delikatnie słony bulion rybny.
0: No właśnie, skąd raki w Karkonoszach usłyszeliśmy, bo przyznam się, że ja się troszeczkę zdziwiłam. A więc to nasza podróż w Karkonosze. Już niebawem przeniesiemy się dalej, a właściwie powrócimy do Wrocławia i odkryjemy wrocławskie smaki, bo takie również są. Także bardzo serdecznie zapraszam Was, bądźcie z nami.

0: Ten czas tak szybko leci, że już 8:41 prawie na zegarach, a tak jak zapowiadałam chwilę temu, przenosimy się do Wrocławia, a konkretniej do restauracji wrocławskiej, która serwuje dania zgodne z tradycją kuchni wrocławskiej. No i cóż to może być? Otóż schab duszony w suszonych owocach, tatar ze śledzia z boczkiem i zupa na rakowych szyjkach według receptury sprzed 140 lat. Od 11 lat właśnie restauracja wrocławska odtwarza kuchnię Dolnego Śląska. Jej współwłaściciel, czyli Jacek Boniecki, opowiada nam, skąd wzięła się słodkość regionalnych dań, dlaczego cynamon miał kiedyś miarę wrocławską i jakie zapomniane przepisy wracają do karty. Najpierw posłuchajmy o tym, jak powstał pomysł na stworzenie lokalu, który promuje kuchnię regionu.
1: Myśmy się z żoną swego czasu zainspirowali krótkim pobytem na Malcie i tam w każdej restauracji była podawana kuchnia maltańska, były wina maltańskie, nawet pizza była po maltańsku, więc doszliśmy do wniosku, że jak będziemy otwierać restaurację, to będziemy promować kuchnię Dolnego Śląska, kuchnię wrocławską. W naszej restauracji podajemy wina z Dolnego Śląska, mamy piwo regionalne, mamy te dania takie podstawowe, hekele, śląskie niebo, bigos wrocławski, zupa z raków. Zupa z raków, przepis ma około 140 lat. Raki kiedyś były w Odrze. I w okresie międzywojennym młodszy kelner lub młodszy kucharz szedł u zbiegu, tam gdzie wchodziła rzeka Oława do Odry i kupował raki, które potem gościły na wrocławskich stołach.
0: Czyli jak słyszeliśmy, raki nie tylko w Karkonoszach, a flagowym daniem restauracji jest śląskie niebo.
1: Mi na myśl przychodzi śląskie niebo, które jest tradycyjną potrawą z Dolnego Śląska, z Wrocławia. U nas jest podawane z kluską wrocławską, na pewno hekele, wersja dolnośląska. Różni się od śląskiej tym, że w wersji śląskiej w tej siekance ze śledzia, w naszej wersji jest jeszcze boczek. Mamy tutaj bigos wrocławski. Według mojej wiedzy nawet pierogi ruskie się wywodzą z Dolnego Śląska, bo po raz pierwszy nazwa pierogi ruskie pojawiła się na targu w Chrząstawie, gdzie były zaraz po wojnie sprzedawane przez repatriantów ze wschodu. Dlaczego ruskie? No bo oni mówili z ruskim akcentem. Także tutaj tych historii o kuchni Dolnego Śląska jest wiele, ale wydaje mi się, że taką najważniejszą to jest właśnie to śląskie niebo, czyli tu mamy schab i boczek duszony w suszonych owocach. I do tego jest podana kluska wrocławska, która ma w sobie grzankę w środku, czyli mamy ziemniaczki, mąkę pszenną i grzankę. Na część tej kluski jest brama kluskowa na Ostrowie Tumskim, jest zegar kluskowy, do tego są oczywiście legendy i historie.
0: Ach, no ja się już troszkę głodna zrobiłam, a pora jeszcze nie obiadowa. Jednak tym, co według Jacka Bonieckiego najbardziej wyróżnia kuchnię przedwojennego Wrocławia, jest jej słodycz.
1: Słodkość tej kuchni wynika z tego, że przynajmniej Wrocław przed wojną, w okresie międzywojennym, był dwa razy mniejszy jak dzisiaj. Miał tyle mieszkańców, co dzisiaj, a nawet i więcej. Było duszno i gorąco, co mamy latem, a cukier daje energię. Więc ta kuchnia była nie tyle kuchnią, można powiedzieć, nie niemiecką, było kuchnią uwarunkowanie geograficzne. To była kuchnia stricte wrocławska. Takie dania jak właśnie jak to śląskie niebo, które jest słodkie, czy bigos wrocławski, gdzie mamy trzy rodzaje mięs, jabłko, rodzynki, czerwone wino, też ta słodycz jest. To wyróżniało tą kuchnię i duża ilość cynamonu. To taka fakt historyczny. W Holandii czy w Anglii, jak sprzedawano cynamon, to w XX wieku, w XIX wieku były dwie miary cynamonu. Londyńska i wrocławska. Cynamon dla aromatu i jeżeli mamy to, mamy bigos wrocławski, gdzie mamy jabłko, rodzynki i pomyślmy sobie, na końcu dodajemy cynamon, on był naprawdę on był wszędzie. On był wszędzie dodawany, stąd całym Dolnym Śląsku, bo w Legnicy podawano takie ciasto, tak nazwijmy, z taką kruszonką, ona też musiała być cynamonowa. Cesarz Wilhelm uwielbiał z tego ciasta tylko tą posypkę wyjadać.
0: No kto by się spodziewał, że kuchnia wrocławska będzie słodka. Jednak kuchnia Dolnego Śląska jest właśnie taką mieszanką słodką, słodkich smaków, ciężkich smaków i wielokulturową. Z wpływami czeskimi, francuskimi, żydowskimi i wciąż jest odkrywana. Jak podkreśla Jacek Boniecki, największą satysfakcją są opinie gości, które idą w świat, a wraz z nimi promocja regionu, który, jak mówi właściciel, jest piękny i dopiero powoli kulinarnie odkrywany. My już za chwilę przeniesiemy się w kolejne miejsce, pod Wrocławiem tym razem i wybierzemy się do Sadu. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co tam nas czeka, no to bądźcie z nami.

0: Jak chwilę temu powiedziałam, już teraz przenosimy się pod Wrocław, a konkretniej do Maciejowego Sadu w Lutyni, który od wielu lat tłoczy naturalnie mętne soki, przede wszystkim z jabłek pochodzących z własnych upraw. Do soków nie dodaje się cukru ani wody, a jedyną metodą konserwacji jest pasteryzacja. Natomiast sposób produkcji nawiązuje do metod znanych od pokoleń. Owoce rozdrabnia się, a pulpę wyciska na prasie warstwowej. Tłoczony sok jabłkowy z Maciejowego Sadu, słuchajcie, został wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a podczas Euro 2012 witał kibiców odwiedzających Wrocław. Oprócz klasycznego jabłkowego soku dostępne są liczne kompozycje smakowe. Od jabłka z gruszką i maliną po jabłko z burakiem czy miętą, i większość tych drugich składników soku również pochodzi z Maciejowego Sadu. O sztandarowym produkcie właśnie z Maciejowego Sadu opowiada jego właściciel, czyli Maciej Karczewski.
1: W tej chwili uprawiamy owoce na powierzchni 30 hektarów, gdzie gro stanowią jabłka, natomiast pozostałe gatunki trochę mniej, ale mamy bardzo szeroką gamę. Mamy gruszki, śliwki, wiśnie, czereśnie, porzeczki, brzoskwinie, morele, więc bardzo szeroką gamę. Wynika to z tego, że chcieliśmy dla naszych klientów, którzy bezpośrednio przyjeżdżają do nas, zaoferować jak najszerszą gamę owoców, która pochodzi od nas. Naszym głównym produktem, jeśli chodzi o całość produkcji, to jest przede wszystkim jabłko, ale pochodna tych jabłek to są nasze soki. Tłoczone soki z Maciejowego Sadu, które są wpisane na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2012 roku nasz sok był jako produkt wyjątkowy przedstawicielem regionu dla kibiców Euro 2012. Więc to już minęło trochę czasu, a nasz sok dalej cieszy się bardzo dużą popularnością, rosnącą. Bardzo nas to cieszy. Mamy również różne wariacje smakowe, też oparte na bazie naszych owoców.
0: Sadownictwo jest w rodzinie Karczewskich od pokoleń. Historia gospodarstwa sięga początku lat 70., a dziś prowadzi je kolejne pokolenie, które kontynuuje pasję do sadownictwa i rozwija ofertę gospodarstwa.
1: Pasja zrodziła się w mojej rodzinie już dawno temu, natomiast ja kontynuuję. Moi rodzice zakładali to gospodarstwo. Początki lat 70. zeszłego wieku spotkali się we Wrocławiu z Łodzi i z Bielska. Pochodzą moi rodzice. U mojego taty było wcześniej do czynienia z ogrodnictwem. U mojej mamy bardziej typowa rola. Natomiast tutaj się spotkali i postanowili założyć gospodarstwo właśnie tutaj, w tej pięknej Lutyni. A ja to kontynuuję wraz ze swoją rodziną.
0: Praca sadownika może się nam jednak głównie kojarzyć ze zbiorem owoców. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Maciej Karczewski zwraca uwagę na to, że uprawa wymaga codziennej obserwacji, specjalistycznej wiedzy i szybkiego reagowania na zmieniające się warunki.
1: Uprawa owoców to nie jest taka prosta rzecz, jak wielu sądzi. Nieraz spotykałem się z opinią osób, które twierdziły, że wystarczy posadzić, a później zebrać. No nie do końca. Rośliny to również istoty żywe, więc musimy się borykać z różnymi i chorobami, i szkodnikami, odpowiednio reagować, odpowiednio pielęgnować, przycinać, dokarmiać. Więc jest to bardzo intensywna praca, ale potrafi się to odwdzięczyć, jeżeli jest to dobrze zrobione, naprawdę pięknym i zdrowym owocem.
0: A praca w sadzie to nie tylko wiedza i doświadczenie, ale też i ciągła współpraca z naturą. Wiele razy dostałem od przyrody po głowie, myśląc, że wiem lepiej. Sadownictwo uczy pokory. Trzeba reagować od razu, bo przyroda ma swoje ścieżki i ona wie lepiej, zaznacza Maciej Karczewski. A gospodarstwo Maciejowy Sad można odwiedzać przez cały rok na miejscu. Działa sklep firmowy, organizowane są też warsztaty edukacyjne, podczas których najmłodsi mogą przekonać się, jak wygląda praca sadownika i skąd naprawdę biorą się owoce.

0: mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Trzynasta z rzędu seria nocnych ataków USA na Iran. Są wnioski prokuratury do Sejmu w sprawie posłów Wosia i Mejzy. Branża cukrownicza przeciwna pomysłowi podwyżki podatku cukrowego. Joanna Wyleżoł, zapraszam na wiadomości. Amerykańskie wojsko przeprowadziło dzisiejszej nocy kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Była to 13. z rzędu noc amerykańskich ataków, w których zginęły co najmniej 4 osoby. Władze w Teheranie ostro potępiły wczoraj plan przyjęcia przez Stany Zjednoczone zamrożonych państwowych aktywów, ostrzegając przed zapalnym precedensem. A w reakcji na dzisiejsze amerykańskie działania Teheran zapowiedział coraz bardziej miażdżące odpowiedzi na każdy kolejny taki atak. Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości i były już poseł tej partii Łukasz Mejza na celowniku prokuratury do Sejmu trafiły wczoraj wnioski dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Wosia oraz uchylenia immunitetu Mejzie. Mejza ma 3 zarzuty, z których najmocniejszy dotyczy oszustwa. Kłamiąc w dokumentach, miał wyłudzić pieniądze z funduszy unijnych za fikcyjne szkolenia dla drobnych przedsiębiorców. Z kolei Michał Woś ma dopiero zarzuty usłyszeć. Do tej pory 4 razy nie stawił się na wezwanie śledczych, a chodzi o sprawę dotyczącą przekroczenia uprawnień, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
2: To tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane.
1: Sprawa dotyczy czasu, gdy Woś jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego, chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, mówi Rafał Starochota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
3: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
1: Po proponowanych przez resort zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby 1,80 zł za litr.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Przez całą dobę wierni będą uczestniczyć w modlitwie i rozważaniach męki pańskiej w intencji Polski. Wydarzenie 24 godziny męki pańskiej za Polskę już dziś rozpocznie się w sanktuarium Matki Bożej Giedrzwałckiej, a inicjatorem przedsięwzięcia jest prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech.
5: W tym trudnym czasie dla naszej ojczyzny będziemy szturmować właśnie i modlić się o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla naszych małżeństw. Będziemy modlić się za dzieci nienarodzone, będziemy modlić się za dusze w czyśćcu cierpiące, a to jest ta armia dusz czyśćcowych, które potrzebują naszej modlitwy i one razem z nami w tym czasie 24 godzin będą szturmować niebo.
1: Nieprzerwana 24-godzinna modlitwa potrwa do jutra, do godziny 17. Program obejmuje m.in. rozważania męki pańskiej, adorację Najświętszego Sakramentu, Eucharystię oraz wspólną modlitwę w intencji Polski, Kościoła, Rodzin i Pokoju.
6: A my już teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Temperatury nam cały czas wzrastają. Mamy w tym momencie 16 stopni na termometrach. W odczuciu nadal nieco chłodniej i nadal na niebie przeważają chmury. Jednak widzę, że słońce gdzieś tam ciągle się przez nie przeciska. No i słuchajcie, już po południu ma być pełnia słońca, a temperaturowo to nawet do 23 stopni na Dolnym Śląsku. W niektórych miejscach może też popadać.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Witam Was po godzinie 9:04 na zegarach, a przy mikrofonie Radia Rodzina Natalia Wójcik. Na chwileczkę robimy sobie taką przerwę w naszej smacznej, kulinarnej podróży po Dolnym Śląsku, na którą zapraszam Was oczywiście już jutro o godzinie od godziny 12:10, a tymczasem czekamy na przegląd prasy, który kwadrans po godzinie 9, a później zrobi się na naszej antenie troszkę sportowo, bo będziemy rozmawiali o Mistrzostwach Europy w baseballu, które już we Wrocławiu rozpoczną się 27 lipca. Także bądźcie z nami, no bo nie samym jedzeniem człowiek żyje, a sportu troszkę nam się też i przyda. Tymczasem rozpoczynamy z zespołem Skaldowie i myślę dobrze znanym kawałkiem Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał.

0: Równiuteńko kwadrans po godzinie 9:00. Rozpoczynamy przegląd prasy ostatniej w tym tygodniu. Ilona Baran jest już ze mną w studiu. Witam cię serdecznie w piątkowy poranek. Jak tam u ciebie?
1: Ojej, ile pytań. Jak... dzień dobry, tak, bardzo dobrze. No piątek to już trochę taki czas myślenia o weekendzie,
0: początek.
1: Dokładnie. Ale zanim weekend, to jeszcze mamy tutaj dla Państwa cały dzień informacji. Wrocław po raz 21 stał się stolicą ambitnego światowego kina. Rozpoczęła się 26. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Festiwal potrwa 11 dni do 2 sierpnia. Podczas uroczystej gali wczoraj otwierającej tegoroczny festiwal gości przywitał Roman Gutek, twórca i pomysłodawca festiwalu, współzałożyciel i szef Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Jak podkreślił, choć uczestniczył w otwarciu w każdej z tych edycji, zawsze czuje ekscytację, kiedy jest właśnie na tym festiwalu. Od samego początku festiwal prezentuje kino autorskie, reżyserów o wyraźnym charakterze, pisma i twórców, dla których forma jest ważna. Dorota Lech, dyrektorka festiwalu, podkreśliła, że w tym roku widzowie będą mogli obejrzeć 283 filmy z 92 krajów, w tym 43 polskie produkcje i koprodukcje prezentowane w 24 sekcjach. Organizatorzy podkreślili, że festiwal z Wrocławiem jest związany już od 2006 roku.
0: Czas na kolejną informację. Pozostajemy w świecie filmu, czy zmieniamy?
1: Nie pozostajemy w świecie filmu, pozostajemy na Dolnym Śląsku. Przenosimy się do schroniska nad Łomniczką. Po kilku latach przerwy wraca kultowe schronisko PTTK nad Łomniczką. W Karkonoszach ponownie otworzyło swoje drzwi. Obiekt położony na czerwonym szlaku z Karpacza na Śnieżkę przeszedł gruntowną modernizację po tym, jak w 2016 roku pozostawał zamknięty z powodu właśnie problemów z poprzednim dzierżawcą. Remont rozpoczęty w 2021 objął praktycznie cały budynek. Jak podkreśla właściciel obiektu, udało się połączyć nowoczesne rozwiązanie z zachowaniem górskiego charakteru schroniska. No, w mediach społecznościowych i wśród internautów pojawiły się jednak mieszane opinie na temat odświeżonych wnętrz. Część turystów chwali komfort i estetykę, a inni żartobliwie komentują, że schronisko ma dziś klimat z Ikei, wskazując na bardziej nowoczesny wystrój. Warto pamiętać, że schronisko nad Łomniczką nie oferuje noclegów. Jego funkcją pozostaje zapewnienie schronienia, odpoczynku oraz posiłków turystom wędrującym na trasie prowadzącej na Śnieżkę. I do obiektu można dotrzeć z Karpacza w około godzinę pieszej wędrówki.
0: Nie wiem, czy tak pozostało po tym remoncie, ale ja pamiętam właśnie schronisko nad Łomniczką z tego, że ono nigdy nie miało prądu.

0: Biletów jest. Śladem niezłomnych opowieść o powstaniu to organizowane przez Centrum Historii Zajezdnia wydarzenie muzyczno-popularyzatorskie opowiadające właśnie historię powstania warszawskiego z perspektywy tego młodego uczestnika zrywu. Jak zapowiadają organizatorzy, to poruszająca narracja o odwadze, poświęceniu, stracie i nadziei, wartościach, które pozostają aktualne również dzisiaj. Spektakl teatralny w reżyserii Magdaleny Swobody z oprawą muzyczną autorstwa Sławomira Kubasa zostanie, jak wspomniałam, wystawiony we Wrocławiu dokładnie w 82. rocznicę wybuchu powstania 1 sierpnia o godzinie 11 w domu Edyty Stein. I przypominam, obowiązują zapisy do wyczerpania puli.
1: To wszystko już w dzisiejszym przeglądzie prasy. Ilona Baran była z nami. Bardzo serdecznie Ci, Ilona, dziękuję. No i co, czy piątek to już początek weekendu dla Ciebie w tym momencie?
0: No jeszcze nie, jeszcze jest 8 godzin pracy.
1: No więc życzymy dobrego dnia Państwu i Ilonie, a ja proszę Państwa też o pozostanie, bo już niedługo przeniesiemy się w świat sportu, tego europejskiego, ale i wrocławskiego. Więcej szczegółów już niebawem na naszej antenie.

0: 9.30 na zegarach, a teraz, tak jak zapowiadałam, na naszej antenie zrobi się na sportowo, bo już teraz porozmawiamy sobie o zbliżających się Mistrzostwach Europy w baseballu w grupie B. Ze mną w studiu jest Piotr Pudowski, reprezentant Polski w baseballu, a także zawodnik Barons Wrocław. Cześć, witam cię.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Zanim przejdziemy do tematu rozpoczynających się w poniedziałek Mistrzostw Europy, powiedzmy, bo nie każdy może wie, jak wygląda gra w baseball.
1: Gra w baseball jest to przede wszystkim sport, gdzie na boisku spotyka się sumarycznie 18 osób, po 9 w każdej drużynie. Gra toczy się na zasadzie 9 zmian, można powiedzieć inaczej inningów. Nie da się tutaj grać na czas, więc uważam, że przez to ten sport jest wyjątkowy, ponieważ nie ma takiego czegoś, że drużyna wygrywa, jest pewna swojego i może po prostu chcieć zgubić te minuty, musi po prostu wygrać mecz na każdej płaszczyźnie, musi dokończyć ten mecz do końca, a druga drużyna ma szansę, żeby zawsze odwrócić los spotkania.
0: Jaki jest, powiedzmy tak, status baseballu w Polsce? Czy on jest popularnym sportem, czy jeszcze zalicza się do tych niszowych?
1: No jeszcze zalicza się do tych niszowych, akurat powoli kiełkuje sobie w górę, żeby być sportem, myślę, bardziej rozwiniętym, aczkolwiek daleko nam do prestiżowych sportów, takich jak siatkówka, piłka nożna czy koszykówka. Myślę, że za kilka lat wejdziemy na jeszcze wyższy poziom, zwłaszcza na to, że tak jak w tym roku organizowane są Mistrzostwa Europy Grupy B we Wrocławiu, 2 lata temu były te mistrzostwa organizowane w Kutnie, też jest to miasto w Polsce, przez co myślę, że powoli idziemy w górę.
0: To znaczy, że Polska dobrze wypada na baseballowej mapie Europy?
1: Zależy jak na to spojrzeć, ponieważ w grupie B jesteśmy naprawdę mocnym przeciwnikiem i wiem, że inne reprezentacje mogą się bać z nami zmierzyć, zwłaszcza, że 2 lata temu pokazaliśmy, na co nas stać. Myślę, że jesteśmy w stanie zahaczyć o grupę A i o tą czołówkę Europy.
0: No to jeszcze zanim o tych mistrzostwach, powiedzmy, jak Wrocław wypada na tle Polski?
1: Na tle Polski moja drużyna Barons Wrocław wypada nie najgorzej. Aktualnie jesteśmy w dywizji południowej pierwsi. Będziemy niedługo mierzyć się w playoffach z drużyną z Warszawy. Myślę, że w Polsce jest kilka czołowych drużyn, na pewno w dywizji samej tej najlepszej, w dywizji pierwszej jest 10 drużyn, 2 odpadły, zostało 8, teraz zostały 4 po rundzie eliminacyjnej. No i drużyna z Wrocławia będzie walczyć o najwyższe cele, oczywiście.
0: Czyli jesteście w ścisłej czołówce, możemy powiedzieć.
1: Oczywiście, że tak.
0: No to jeszcze powiedz mi, jak zaczęła się na przykład twoja przygoda z baseballem? Jak można w ogóle załapać bakcyla do tej gry?
1: Moja przygoda zaczęła się, gdy miałem 11 lat, 12. Wtedy właśnie w szkole podstawowej były organizowane treningi z tego sportu. Na początku, nie ukrywam, nie byłem bardzo tak przekonany do tej dyscypliny, aczkolwiek zmieniło się to na przestrzeni czasu. Przyszedłem na jeden trening, no i załapałem, jak to pani powiedziała, tego bakcyla. I serdecznie polecam, naprawdę. Jeżeli chce się spróbować czegoś innego, czegoś bardziej, że tak powiem, egzotycznego, baseball jak najbardziej jest od tego, zważywszy, że technika gra tam główną rolę, warunki fizyczne oczywiście też są ważne, ale nie są tak bardzo istotne jak w przypadku innych sportów.
0: No właśnie, to jakie umiejętności są potrzebne? Czy jakie cechy trzeba mieć, żeby zostać baseballistą?
1: No cechy przede wszystkim, tak jak w większości sportów, jeżeli chodzi o charakter, trzeba być walecznym, ambitnym oraz ciężko pracującym. Jeżeli chodzi o takie cechy stricte fizyczne, na pewno potrzebny jest refleks, no i takie ogólne myślenie, ponieważ baseball można, mi się wydaje, że można byłoby przyrównać jak szachów, ponieważ no jest to gra troszeczkę bardziej statyczna, kondycja nie jest tam aż tak ważna, ponieważ czasami można stać cały mecz i nie dostać żadnej piłki, ale w ostatniej zmianie, kiedy przychodzi co do czego, mamy 2 auty, trzeba wtedy zagrać dobrze, bo dostanie się tą jedną piłkę w meczu, która może zaważyć o losie całej rozgrywki.
0: Czyli, tak jak powiedziałeś chwilkę temu, technika i taktyka są tutaj tymi głównymi elementami.
1: Tak, tak, tak.
0: No to powiedzmy, jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił w baseballu, czy można dołączyć do Barons Wrocław?
1: Oczywiście, zapisy są cały czas otwarte, zwłaszcza, że sezon tak naprawdę we wrześniu dobiegnie końca, Od października albo od listopada ruszymy z nowym naborem, wtedy treningi będą prowadzone na sali. Wystarczy wejść na naszego fanpage'a na Facebooku albo napisać na Instagramie, na Messengerze, gdziekolwiek da się złapać do nas kontakt, dołączyć do drużyny i spróbować swoich sił.
0: No to teraz przejdźmy właśnie do zbliżających się Mistrzostw Europy w baseballu w grupie B. Wrocław jest gospodarzem, jak już powiedziałeś, to kolejne miasto w Polsce, które gości tą imprezę u siebie, co sprawiło, że to właśnie Wrocław został wybrany gospodarzem tych Mistrzostw Europy.
1: Przede wszystkim renowacja boiska, infrastruktura jest teraz naprawdę bardzo złożona oraz bardzo rozwinięta, która pomaga organizować właśnie tego typu imprezy. Główna Komisja Europejska Baseballu zgodziła się, żeby właśnie przeprowadzić ten turniej na naszym podwórku, że tak powiem, co jest tak naprawdę wielką dumą dla nas, dla klubu, dla organizatorów, no bo pokazuje to, że jednak nasze słowa, nasze głosy oddane w wrocławskim budżecie obywatelskim mają moc, co jest tak naprawdę wielkim sukcesem, ponieważ wspólnie rozwinęliśmy tak to środowisko, tak ten sport właśnie we Wrocławiu, że możemy gościć tego typu eventy.
0: Czyli tak właściwie możemy śmiało powiedzieć, że to, że te mistrzostwa odbywają się w tym roku w Polsce, we Wrocławiu, to zasługa mieszkańców Wrocławia.
1: Oczywiście, że tak. Ich głosów, ich poświęcenia i poświęconego czasu.
0: No to właśnie już teraz przechodzimy do szczegółów. 27 lipca we Wrocławiu startują Mistrzostwa Europy. Jakie reprezentacje przyjadą do Wrocławia?
1: Przyjedzie reprezentacja Norwegii, Litwy, Ukrainy, Irlandii oraz Słowacji. Będziemy grali z każdą drużyną codziennie o 18:30 od poniedziałku do piątku, no i mam nadzieję, że w sobotę finał.
0: Gdzie będą się odbywały mecze?
1: Na ulicy Niepodległości 6, jest to na Zakrzowie na Psim Polu i... bo oczywiście wstęp jest bezpłatny, przez co każdy jest mile widziany i może przyjść pokibicować naszej reprezentacji.
0: Flagi polskie mile widziane.
1: Oczywiście, że tak.
0: No to jeszcze, tak, czy są jakieś mecze, na które warto zwrócić szczególnie uwagę?
1: Myślę, że bardzo ciekawym meczem będzie spotkanie Polski z Litwą, ze względu na niewyrównane rachunki sprzed 2 lat i porażkę z Litwą w finale 10-9. Osobiście uważam, że mecz ze Słowacją będzie na najwyższym poziomie, ponieważ Słowacja jest, myślę, że jedną z najlepiej wyglądających drużyn aktualnie w tej grupie B, patrząc pod względem Wrocławia i chyba druga grupa gra w Hiszpanii. Myślę, że właśnie te mecze przyciągną największą ilość kibiców.
0: No i oczywiście mecze reprezentacji Polski, na które już teraz zapraszamy. Warto wziąć czy jakąś trąbkę, flagę, przyjść i robić hałas, kibicować naszej drużynie.
1: Wszystko jest mile widziane, byle byłby doping.
0: Także serdecznie zapraszamy, przypomnijmy, 27 lipca startują Mistrzostwa Europy w baseballu w grupie B. Polacy również będą grali. Kiedy pierwszy mecz?
1: W poniedziałek o 18:30.
0: I jeszcze powiedzmy gdzie?
1: Gdzie?
0: Gdzie, dokładnie?
1: Ulica Niepodległości, boisko baseballowe na Zakrzowie. Przeciwnikiem będzie Norwegia.
0: A naszym gościem dzisiaj był Piotr Pudowski, reprezentant Polski w baseballu, a także zawodnik Barons Wrocław. Bardzo dziękuję Ci za odwiedziny.
1: Bardzo dziękuję.
0: I życzymy powodzenia.
2: Z Radiem Rodzina zawsze.

0: to takie męskie.
1: W tym momencie przychodzę z informacją, a właściwie taką propozycją dla wszystkich, którzy lubią śpiewać i chcieliby się w tym realizować. Otóż Metropolitarne Studium Organistowskie prowadzi rekrutację na kolejny rok nauki, rok 2026-2027. A samo studium to miejsce, w którym muzycy lub osoby, które chcą śpiewem służyć Panu Bogu, mogą pogłębiać i rozwijać swoje umiejętności. Na takich zajęciach słuchacz może nauczyć się nie tylko gry na organach, ale też i poprawnej emisji głosu, a dodatkowo zostanie też i wyposażony w niezbędną wiedzę merytoryczną. O tym, dlaczego warto dołączyć do grona słuchaczy i kto może ubiegać się o przyjęcie, opowiedzieli na naszej antenie w dniu wczorajszym ksiądz Igor Urban, a także wykładowcy i słuchacze studium, ale najpierw myślę, żeby warto po prostu posłuchać i dowiedzieć się, czym jest tak dokładnie Metropolitarne Studium Organistowskie, i o tym powie nam właśnie ksiądz Igor Urban, dyrektor szkoły.
2: Nie jest to zwykła szkoła muzyczna, bo ona jest nastawiona również na formację duchową i liturgiczną, bo przygotowuje szczególnych muzyków, czyli takich, których zadaniem jest służba w kościele, pomoc ludziom w modlitwie, śpiewem, pomoc ludziom również w medytacji muzyki liturgicznej.
1: A w studium uczą się zarówno początkujący, jak i doświadczeni muzycy. Jak zaznaczają wykładowcy, program dostosowywany jest indywidualnie do poziomu kandydatów.
2: My dostosowujemy się indywidualnie do osób, które przychodząc do nas nie znają jeszcze nawet nut, takie, które nigdy nie grały na żadnym instrumencie, natomiast mają poczucie rytmu, mają głos, pragną służyć Panu Bogu w ten sposób i takie osoby rozpoczynają, jak również osoby, które już posiadają wykształcenie muzyczne, ale nie są organistami, na przykład są pianistami, chcą zacząć grać na instrumencie organowym, i my do tych osób się dostosowujemy bardzo indywidualnie. Tak samo są przeróżne nasze parafie. Jest parafia wiejska i jest parafia katedralna czy bazylika. I my kształtujemy takich muzyków, którzy odnajdą się w przestrzeni archidiecezji i w małym kościele, i w wielkiej przestrzeni liturgicznej.
1: A słuchacze Metropolitarnego Studium Organistowskiego spotykają się na zajęciach przy ulicy Katedralnej 4. To właśnie tutaj do ich dyspozycji jest kilka sal, w których znajdują się organy, a także pianina. Natomiast jeden z instrumentów robi szczególne wrażenie, a więcej mówi o nim Monika Kraforst-Kamińska, która w studium wykłada m.in. naukę gry na instrumencie.
3: Instrument piszczałkowy, oddany w 2022 roku. Organy firmy Zych z Warszawy. Jest to instrument mechaniczny o dwóch klawiaturach i pedale i 19 głosach, ale z tego są niektóre transmisjami, więc w sumie jest tych głosów 15.
1: Podczas naszej wizyty w studium porozmawialiśmy również ze słuchaczami, między innymi jednym z nich był Karol Hołody, który od razu dostał się na trzeci rok i opowiedział nam, jak wygląda nauka w studium, a także dlaczego przyszedł do Metropolitarnego Studium Organistowskiego.
4: Lekcje odbywają się co tydzień, trwają 45 minut i mamy osobne lekcje literatury organowej i osobne akompaniamentu, już takiego stricte akompaniamentu pod mszę. Chciałem rozwijać swoje umiejętności, byłem już organistą, takim samoukiem, nazwijmy to, przez wiele lat, właściwie od czasów liceum. Natomiast chciałem to i sformalizować, i jakby zdobyć więcej wiedzy, i z tego właśnie powodu.
1: O swoim doświadczeniu nauki w studium opowiedzieli nam też Bartosz Więckowski i Michał Hawara, którzy również na co dzień posługują jako organiści.
5: Gramy na organach, ja przynajmniej od kilkunastu lat praktykuję na liturgiach grę.
6: Ja nie jestem aż tak doświadczony, aczkolwiek też powoli zaczynam posługiwać już w kościele moim parafialnym i bardzo się też cieszę, że mogę w studium rozpoczynać moją przygodę też z nauką gry na organach. Po maturze zastanawiałem się, co robić, poszedłem na studia, rozpocząłem studia informatyczne, aczkolwiek przy okazji zainteresowała też mnie oferta studium i jakoś tak napotkałem właśnie na Akademię Muzyczną. Nie wybierałem się, ponieważ to studia też dzienne, bardziej wymagające, tutaj rzeczywiście możemy w wolnym czasie ćwiczyć, przychodzić, pobierać nauki u doświadczonych też praktyków, fenomenalnych nauczycieli i na zjazdach co dwa tygodnie w sobotę też uczyć się, rozwijać swoje umiejętności teoretyczne i w taki trochę bardziej luźny, aczkolwiek i tak bardzo przyzwoity sposób rozpoczynać lub kontynuować, lub także coraz bardziej doświadczać się na stanowisku organisty.
5: A ja tak szukałem właśnie miejsca dla siebie. Jak już wspomniałem, ileś lat już praktykuję grę aktywnie na organach i Skończyłem tam kiedyś dawno temu szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Zaczynałem też dawno temu studium w moim rodzinnym województwie, ale z racji tego, że było dużo obowiązków maturalnych i innych, to wtedy zrezygnowałem, a teraz właśnie tak szukając tego miejsca, żeby polepszyć to swoje granie, żeby uporządkować to, co wiem, nauczyć się czegoś nowego, to właśnie tutaj z ofertą wyszło studium organistowskie i ta oferta wydawała mi się atrakcyjna.
1: Tak jak wspomniałam na początku, obecnie Metropolitarne Studium Organistowskie prowadzi we Wrocławiu rekrutację na rok 2026-27. O tym, jak można się zapisać na zajęcia, mówi ksiądz Igor Urban, dyrektor studium.
2: Najpierw jest to logowanie tak zwane internetowe przez naszą stronę internetową. Tam kandydaci wysyłają formularz zgłoszeniowy. My się kontaktujemy z tą osobą, można przyjść do nas, można zadzwonić. Natomiast sama rekrutacja odbędzie się 12 września. W sobotę o godzinie 10 w naszym studium. Jest to przesłuchanie, które no właśnie nam pozwala określić, czy to jest kandydat początkujący i wtedy budujemy jego ścieżkę edukacyjną, czy jest to już muzyk, któremu my pomagamy teraz zdobyć wiedzę liturgiczną, z akompaniamentu liturgicznego, no żeby mógł grać na mszy świętej w kościele. Ja serdecznie zapraszam wszystkich, którzy po pierwsze zachwycają się tym instrumentem, będąc w trakcie liturgii, którzy czują, że Pan Bóg chce od nich czegoś więcej, chce ich talentu w przestrzeni Bożej. Proszę się niczym nie lękać. I to jest najważniejsze, że my naprawdę dostosowujemy się do każdego kandydata indywidualnie.
1: A szczegóły związane z rekrutacją możecie znaleźć na stronie internetowej studium, a także na naszej stronie znajdziecie cały dźwiękowy reportaż z wizyty w studium organistowskim. Bardzo serdecznie zachęcam do odsłuchania i do sprawdzenia.
7: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: Unia Europejska uzgodniła wstępnie kolejny pakiet sankcji wobec Rosji. Przed pracownikami budżetówki chude lata. Od stycznia wzrosną opłaty za krew. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ambasadorowie państw Unii Europejskiej osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Pułap ceny za rosyjską ropę naftową transportowaną drogą morską zostanie zamrożony i to na 12 miesięcy na poziomie nieco ponad 44 dolarów za baryłkę. Rozwiązanie ma ograniczyć dochody Kremla z eksportu surowca. Ostatecznie zatwierdzenie sankcji nastąpi po akceptacji państw członkowskich w procedurze pisemnej. Tymczasem benzyna w Polsce kosztuje już średnio 7 zł i 30 groszy, a olej napędowy 7,64. Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Przez najbliższy czas, przez napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie, ceny paliw nadal będą szły w górę, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
1: Wyraźna zmiana będzie zapewne faktem, zwłaszcza w przypadku diesla. Ona będzie mocniej odczuwalna, bo diesel w hurcie dużo szybciej drożeje. Perspektywa kolejnego tygodnia to jest, myślę, jakieś 20 nawet groszy więcej.
0: Tylko Autogaz niespodziewanie potaniał w ostatnich dniach o kilka groszy, ale w tym przypadku analitycy też wieszczą wkrótce cenowe odbicie. Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą strefę budżetową, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
2: Trudno tu rozgraniczać, wskaźnik jest jeden, nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
0: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa potrzebują pieniędzy do sprawnego funkcjonowania. Z tego powodu od stycznia wzrosną opłaty za krew. Podwyżka uwzględni inflację, wzrost kosztów funkcjonowania służby oraz podwyżki płacy minimalnej. Jest to krew wydawana dla pacjentów do szpitali, mówi Magdalena Kramska z Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
4: Wiemy, że sytuacja ekonomiczna powoduje wzrost cen w bardzo wielu obszarach i miejscach systemu ochrony zdrowia. Również te zmiany dotykają obszaru publicznej służby krwi. Każdy z składników krwi, każdy preparat został jakby oszacowany na właściwym dla siebie poziomie. Ten wzrost następuje o 5,65%.
0: Wzrost cen nie wpłynie jednak na sytuację honorowych dawców krwi.
5: Czas już na prognozę pogody. W Radiu Rodzina robi się nam coraz cieplej, 17 stopni na termometrach. We Wrocławiu sporo słońca, mimo też tych chmur, które cały czas wiszą gdzieś nad nami. Dziś jednak bez deszczu, przynajmniej we Wrocławiu i w tej północnej części Dolnego Śląska, bo na przykład w pasie przez Bolesławiec, od Bolesławca przez Jelenią Górę czy Szklarską Porębę w Strzelinie Oławie może dziś popadać.
6: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już teraz rozpoczynamy kolejną godzinę z naszą stacją. Będziemy dalej podróżować po smakach Dolnego Śląska. Nie zdradzam jeszcze co przed nami, ale na pewno będzie bardzo smacznie, a nawet i momentami zrobi się troszkę słodko. Także bądźcie koniecznie z nami.

0: o piernikach na antenie Radia Rodzina słyszeliście cię już nieraz, ale to w kontekście barskich pierników. My jednak już w ten weekend zajrzymy do innej rodzinnej manufaktury piernika, pierniki wrocławskie. No i dowiemy się co nieco o historii pierników na Dolnym Śląsku. Słuchajcie, najstarszy zapis o piernikach na ziemiach polskich pochodzi właśnie ze Świdnicy z 1293 roku, o czym mówi Anna Kuśmierek-Rudy, która od 20 lat wraz z mężem prowadzi rodzinną manufakturę pierników wrocławskich we wsi Grędzina na Dolnym Śląsku. Początkowo wypiekali oni przede wszystkim świąteczne domki, które trafiały do rodziny i znajomych. Rozwój manufaktury napędziła jednak poczta pantoflowa.
1: Wszystko w sumie się wzięło z tego, że ja zawsze gdzieś tam siedziałam w rękodziele, bo jestem po terapii zajęciowej, jestem też pedagogiem specjalnym, więc dla mnie rękodzieło zawsze gdzieś tam było w takim zajęciu, które lubiłam. I na święta zawsze starałam się zrobić prezenty sama dla najbliższych. Kiedyś padło na pierniki. Znalazłam książkę, gdzie był fajny, stary przepis i pierwsze powstały takie domki świąteczne, które powędrowały do bliskich. I tak to się w sumie zaczęło, bo później poczta pantoflowa ruszyła i zaczęłam wypiekać pierniki, takie jakieś ciasteczka malowane, zaczęłam się uczyć właśnie jak to dekorować i tak to wszystko się zaczęło napędzać. To był taki moment po prostu, gdzie zawsze chciałam znaleźć swoją niszę w życiu. Coś, co będę mogła robić sama, co będzie sprawiało mi przyjemność, co będzie pasją. I jak się okazało, pasję można było przekuć w coś, co przynosi też pieniądze. I w sumie tutaj na początku piekliśmy, takie koło zrobiliśmy, bo na początku piekłam w domu i to się zaczęło rozrastać, bo tu zamówienie, tam zamówienie. I stwierdziliśmy, a spróbujemy na Wrocław.
0: Ta pasja u pani Anny, a także i u jej męża zaczęła się rozwijać jeszcze bardziej. Po pandemii para zaczęła intensywniej zgłębiać historię regionalnych wypieków.
1: Pierniki nas zaczęły fascynować do tego stopnia, że zaczęliśmy grzebać w historii. Bo Dolny Śląsk kiedyś pachniał piernikami. I jak się okazało, praktycznie każde miasto na Dolnym Śląsku miało swoje pierniki. Były zakłady, gdzie wypiekano pierniki, byli cukiernicy, którzy wypiekali pierniki. I tak mamy chyba najsłynniejszy piernik, który nam się udało otworzyć, który jest nagradzany, to jest bomba legnicka. Właśnie gdzie bracia Müller na przyjazd cesarza przygotowali takową bombę. Niestety najprawdopodobniej cesarz jej nie zjadł, ale właśnie ta bomba powstała i zaczęto ją produkować na skalę tak naprawdę masową, bo jeździła na różnego rodzaju wystawy, później inne zakłady też zaczęły ją produkować, też we Wrocławiu odtwarzano. Tak naprawdę cały Dolny Śląsk później wypiekał bomby, ale niekoniecznie legnickie. A my otworzyliśmy właśnie tą najsłynniejszą bombę legnicką, która w środku ma nadzienie z marcypanu, z konfitury z pomarańczy, które robię sama, oblane czekoladą i posypane pistacjami.
0: Oj, smacznie się zrobiło, ale słuchajcie, manufaktura pierniki wrocławskie odtworzyła dotąd ponad 20 receptur związanych z konkretnymi miejscowościami Dolnego Śląska. Wśród nich właśnie wspomniana bomba legnicka, piernik Leisinga, biała ślązaczka, pierniczki z Kamiennej Góry, daisy cakes czy łamańce polkowickie.
1: Stwierdziliśmy, że będziemy grzebać się w historii, bo to jest fajne. Odnajdywanie tych starych smaków, tych starych receptur, tych starych książek, które pachną historią. Też często dostaję od ludzi przepisy właśnie, że gdzieś tam babcia od babci dostała i czy by pani to upiekła, bo na mnie wychodzi. No a jak ja coś robię, no to ja to spierniczę, że tak powiem. I piernik z tego wyjdzie.
0: A ja tylko dodam, że manufaktura pierników wrocławskich w Grędzinie od 20 lat odtwarza historyczne receptury Dolnego Śląska i łączy tradycję z działalnością edukacyjną, bo na miejscu działa również zagroda edukacyjna, w której organizowane są m.in. warsztaty dla grup oraz spotkania przy ognisku. Jeżeli chcielibyście zobaczyć takie formy do wypiekania pierników czy stare księgi kucharskie, no to zapraszamy na stronę Radia Rodzina. Tam znajdziecie właśnie zdjęcia, ale też i dużo innych ciekawostek i rozpisany cały szlak, na który wybierzemy się już jutro i w niedzielę.
2: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

o tej porze. Trudno znaleźć cię nad morzem.

0: tym momencie na antenie Radia Rodzina słodko nie będzie, ale równie smacznie będzie, bo przenosimy się do Doliny Baryczy, czyli na północ i nad kompleks stawów milickich, który od wieków słynie z tradycji hodowli ryb. Najbardziej rozpoznawalnym produktem regionu jest karp milicki, chociaż w tutejszych stawach hodowane są również i inne ryby, m.in. sum, jesiotr, amur, tułpyga, szczupak, okoń czy karaś. No i tak jak mówiliśmy, stawy milickie leżą w sercu Doliny Baryczy, a obecnie ich liczba wynosi 285, a łączna powierzchnia to około 77 km2. Część zakwenów wykorzystuje dawne niemieckie pozostałe po wydobyciu rudy darniowej, o czym mówi Damian Żuber, menedżer do spraw sprzedaży w spółce Stawy Milickie S.A.
1: Znajdujemy się w Rudzie Sułowskiej na terenie CET Naturum, którego właścicielem jest samorząd województwa, czyli spółka Stawy Milickie S.A. Jesteśmy jednym z najbardziej znanych i cenionych miejsc wodno-błotnych na świecie. No i sam rezerwat przyrody Stawy Milickie jest to największy rezerwat ptaków wodnych w Polsce. Ponad 3/4 populacji ptaków wodnych, które żyją w Polsce, mieszka tutaj na Stawach Milickich. Najczęściej mamy turystów na rowerach. To jest, myślę, największa grupa, jeżeli chodzi o osoby, które przyjeżdżają do Doliny Baryczy, ale mamy też tutaj na miejscu łowisko wędkarskie, troszkę wędkarzy, ale też osób, które przyjeżdżają obserwować ptaki bądź spacerować po ścieżkach edukacyjnych. Należymy do Living Lakes, to jest taka lista ONZ-owska najbardziej cennych obszarów wodno-błotnych na świecie. Na tą listę wpisane jest na przykład jezioro Bajkał czy jezioro Titicaca.
0: A my zapytaliśmy turystów, co przyciąga ich do Doliny Baryczy.
2: Witold, przyjechałem ze swoją rodziną, ze Śląska Górnego. To jest bodajże 4. raz. Przyjeżdżamy tutaj od 8-10 lat, no bo tutaj jest bardzo dużo tras. Są urokliwe, no i nie są tak oblegane jak u nas na Górnym Śląsku.
3: To są rowery specjalne do takich tras?
2: Nie, to są zwykłe trekkingowe rowery, najprostsze modele. Dzisiaj jedziemy trasą obiadową, że się tak wyrażę, do Rudy Sułowskiej na obiad. Dla każdego można tutaj znaleźć trasę. I dłuższe, i krótsze.
3: Wakacje na Dolnym Śląsku?
2: Początek.
4: Wolimy tak, niż leżenie nam nie służy.
3: Co się tutaj podoba, szczególnie w okolicy Milicza, Sułowa?
4: Przede wszystkim przyroda, czystość powietrza, to, że jest wszędzie zielono, spokój życia, nikt się nigdzie nie śpieszy. Bardzo tutaj odpoczywamy.
0: Przyjeżdżając do Rudy Sułowskiej można skorzystać z bogatego zaplecza dla całych rodzin w ramach Centrum Edukacyjno-Turystycznego Naturum, a znajduje się tutaj też Muzeum Tradycji Rybactwa, Zwierzyniec, Ścieżka Zmysłów, a także wypożyczalnia rowerów i kajaków.
1: Teraz zmierzamy do drugiej części CET Naturum. Mamy tutaj taki zwierzyniec ze zwierzętami gospodarskimi, koniki polskie, owce, kozy, skansen z Muzeum Tradycji i Rybactwa Doliny Baryczy, no i plac zabaw, gdzie dzieci mogą trochę pobuszować po wycieczce rowerowej bądź spacerze.
3: A rodzice chwilę odetchnąć.
1: Jak najbardziej. Można rozłożyć kocyk i sobie odpocząć. Tradycja hodowli ryb na tym terenie to ponad 800 lat, ale praca rybaków, jeżeli chodzi o same odłowy, niewiele się zmieniła, bo trzeba wejść do tej wody, zaciągnąć sieć i te ryby później ręcznie przesortować. Jedynie co się zmieniło, no to, że mamy ten ciężki sprzęt dostępny. Traktory, za pomocą których tą rybę możemy później w basenach wywieźć, ale też nie zajmujemy się tylko hodowlą ryb. Jednym z naszych obowiązków, chyba najważniejszych, jest opieka nad rezerwatem przyrody Stawy Milickie. Z naszym zadaniem właśnie jest koszenie grobli, liczenie ptaków, ochrona ptaków. To wszystko odbywa się oczywiście z porozumieniem z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.
3: Aby dostać się do tej przestrzeni, gdzie my teraz stoimy, trzeba kupić bilet.
1: Nie, tutaj wszystko jest darmowe, więc możemy sobie tutaj podjechać rowerem bądź przyjść na piechotę. No i tą część centrum turystycznego zwiedzić i spędzić tutaj czas.
0: A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na naszą sobotnią i niedzielną podróż po szlaku kulinarnym Smaki Dolnego Śląska. Słyszeliśmy już o wszystkich miejscach, które odwiedzimy. Troszkę tego będzie, ale mamy nadzieję, że zachęciłam Was wystarczająco, by spędzić z nami sobotnie i niedzielne popołudnie.

0: Można by powiedzieć, że smacznie na naszej antenie już było. Wychodzimy z tej sfery jedzeniowej, a przenosimy się do Teatru Polskiego, bo duża scena tej instytucji, a także i scena kameralna są już w remoncie. Na scenie dużej trwa już montaż pierwszych elementów wyposażenia, a na scenie kameralnej prowadzone są cały czas prace rozbiórkowe. Mimo wyzwań, które są związane chociażby z ochroną konserwatorską, Teatr Polski utrzymuje harmonogram inwestycji, no i zapowiada, że pierwsze spektakle na głównej scenie mają powrócić w 2027 roku. Prace prowadzone są równolegle na dużej scenie i w budynku sceny kameralnej. Wartość inwestycji wynosi prawie 150 milionów złotych, mówi Kazimierz Budzanowski, zastępca dyrektora do spraw inwestycyjnych. Na dużej scenie przy ulicy Zapolskiej zakończono już część robót konstrukcyjnych i instalacyjnych, a obecnie trwa przygotowywanie widowni pod montaż parkietu, wykładzin i foteli, a także instalacji technicznych. O szczegółach, na jakim etapie są prace na dużej scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu, mówi Kazimierz Budzanowski.
1: Mamy ukształtowaną widownię, przygotowano już pod ułożenie parkietu, wykładzin, montażu foteli. W tej chwili układamy też instalację elektryczną na foyer. Rozpoczęto montaż pierwszych elementów wyposażenia, m.in. zapadnia, konstrukcja zapadni. W tej chwili przygotowujemy się do wymiany kurtyny stalowej, ponieważ nie mogliśmy wcześniej wykonać tych prac z uwagi na konieczność wzmocnienia ściany portalowej, której jest montowana kurtyna. Rozpoczęto też już montaż konstrukcji wzmacniającej stropu technicznego nad widownią, elementy nośne, mechanika widowni, na której będą podwieszone sztankiety, jest już w trakcie realizacji, są przygotowane liny do mocowania sztankietów.
0: A zgodnie z obecnymi założeniami główna scena ma być gotowa do ponownego przyjęcia widzów w 2027 roku. Kolejny etap tej inwestycji to obejmuje przebudowę sali 205, czyli sali prób, a także części administracyjnej. On zakończy się w 2028 roku. Natomiast prace remontowe prowadzone są również na scenie kameralnej i rozpoczęły się one w okolicach maja. Obecnie wykonawca prowadzi roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, które potrwają jeszcze co najmniej 2-3 miesiące, zanim rozpoczną się zasadnicze prace budowlane.
1: Scenę kameralną rozpoczęliśmy właściwie 2 miesiące temu. Tam w tej chwili trwają prace wyburzeniowe, rozbiórkowe i to jeszcze potrwa co najmniej 2-3 miesiące, dopóki nie przystąpimy już do takich typowych prac budowlanych, przewidzianych w dokumentacji projektową. Tu należy podkreślić jeszcze jedną rzecz. Budynek został wpisany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru. No i tutaj musimy po prostu pilnować wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora, co troszeczkę utrudnia realizację tej inwestycji, ale po naszych rozmowach z Wojewódzkim Konserwatorem mamy ustalony pewien tryb postępowania przy jej realizacji, w związku z tym myślę, że problemu nie będzie.
0: Więcej szczegółów i zdjęcia z Teatru Polskiego znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina. A ja tylko dodam, że modernizacja Teatru Polskiego jest jedną z największych inwestycji kulturalnych, które realizowane są obecnie na Dolnym Śląsku.

0: Co dalej z PiS-em? W południe oświadczenie prezesa. Prezydent forsuje pomysł referendum klimatycznego. 82. rajd Polski zawita dziś na Śląsk. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Co dalej z PiS-em? W południe wszystko będzie jasne. Właśnie wtedy oświadczenie ma wygłosić prezes Jarosław Kaczyński. O północy minął termin ultimatum, jakie postawił blisko 40-osobowej grupie zwolenników Mateusza Morawieckiego. Albo członkostwo w PiS-ie, albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Zwolennicy byłego premiera nie ugięli się i nie wybrali. Co to oznacza z punktu widzenia ich politycznej przyszłości? O tym mówi Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Nie podporządkowali się pod decyzję i z automatu powinni być nie usunięci. Wyszli po prostu z partii.
0: Wczorajsze blisko 3-godzinne spotkanie ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki nie przyniosło przełomu, a przybliżyło rozłam. Prezydent nie rezygnuje z referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył w Senacie drugi wniosek z nowym, jak twierdzi, neutralnym pytaniem. Wcześniejszą wersję senatorowie odrzucili, twierdząc, że pytanie jest tendencyjne, a brzmiało?
2: Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
0: Prezydent zwrócił się też do Senatu.
2: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
0: Prezydent proponuje, by głosowanie odbyło się 27 września. Ostatnie słowo należy jednak do Senatu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rozszerzenie irańskiej wojny na Morze Czerwone grozi spowolnieniem światowej gospodarki, ostrzega agencja Reutera. Takie obawy pojawiły się po zapowiedzianej przez jemeńskich bojowników Hunti blokady saudyjskich statków. Sytuację śledzi Mateusz Kornas.
4: Zasada jest dosyć prosta, choć jej konsekwencje mogą być skomplikowane dla wszystkich. Istnieją krótkoterminowe rozwiązania pozwalające złagodzić skutki blokady, na przykład cieśniny Ormus. Jednak im więcej szlaków transportu ropy zostanie odciętych, tym poważniejsze mogą być skutki gospodarcze. Na początku konsekwencje nagłej utraty dostaw z Bliskiego Wschodu we wczesnej fazie konfliktu z Iranem pomogły złagodzić rezerwy strategiczne i komercyjne. Ale nie można tak robić w nieskończoność. Zapasy zaczęły się wyczerpywać. Rezerwa bezpieczeństwa drastycznie zmalała w porównaniu z początkiem lutego. Dlatego eskalacja na Morzu Czerwonym mogłaby być ciosem, który ta światowa gospodarka odczułaby o wiele poważniej, ostrzega Reuters.
0: Globalny popyt na ropę spadł w drugim kwartale tego roku o prawie 5% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Okolice katowickiego Spodka i Stadion Śląski będą areną 82. rajdu Polski. Ten wystartuje już dziś wieczorem, a na trasach rajdu i imprezach towarzyszących wystąpi aż 148 załóg z 19 krajów. Nie zabraknie trzykrotnego zwycięzcy rajdu Polski Kajetana Kajetanowicza, który do śląskiego etapu podchodzi dość sceptycznie.
5: Jeszcze więcej można stracić na takich małych odcinkach specjalnych, jak właśnie tutaj na Stadionie Śląski, czy tym bardziej w Katowicach, w centrum, gdzie jest mnóstwo krawężników. Ale taka jest specyfika tych rajdów. Każdy odcinek jest ważny, z każdego trzeba czerpać przyjemność.
0: W 82. edycji rajdu Polski towarzyszyć będzie również 10. rajd Śląska, runda rajdowych Mistrzostw Południa.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie już prawie 18 stopni na termometrach we Wrocławiu. Temperatury jeszcze dziś do 23 stopni i 23 stopnie to najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku, która będzie we Wrocławiu, ale też i na północy Dolnego Śląska. Na południu między innymi 18 stopni, 20 stopni, to szczególnie w rejonach podgórskich miejscami mogą wystąpić również deszcze.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: W tym momencie na antenie Radia Rodzina zapraszam Was do wspólnego odkrywania tajemnic oceanów, które mogą okazać się nie najprzyjemniejsze, nie najmilsze, a być może kogoś nawet i przerażą. Słuchajcie, ocean pokrywa się ponad 70% powierzchni Ziemi i wciąż skrywa niezliczone tajemnice. Niektóre fakty o jego głębinach brzmią wręcz niewiarygodnie i potrafią wywołać dreszcze. Jeśli jesteście gotowi, no to posłuchajcie pierwszego takiego faktu. Pod powierzchnią oceanu występują fale wewnętrzne, wyższe od drapaczy chmur, które mogą osiągać, słuchajcie, nawet kilkaset metrów wysokości. Teraz przejdziemy do kolejnego takiego faktu. Myślę, niezbyt przyjemnego dla człowieka, no bo jakbyśmy zeszli na samo dno oceanu, które są naprawdę tysiące, nawet i kilometrów pod ziemią, to ciśnienie na dnie oceanu mogłoby niemal natychmiast zmiażdżyć człowieka. Jest ono tak wysokie. A natomiast, jeżeli mówimy już o tych głębinach, najgłębsze znane nam miejsce w oceanie jest głębsze niż wysokość Mount Everestu, a przypomnę, Mount Everest liczy sobie ponad 8000 metrów. Więcej o morskich głębinach, o oceanicznych głębinach już za chwileczkę na antenie Radia Rodzina.
1: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

Już teraz powracamy na oceaniczne dno. Słuchajcie, niektóre stworzenia, które żyją w oceanach, potrafią wytwarzać nawet własne światło, mimo tego, że żyją one w całkowitej ciemności. Światło słoneczne, skoro już o tym mówimy, nie dociera do zdecydowanej większości oceanu, więc to nie tak, że widzimy sobie na różnych zdjęciach takie piękne, błękitne morza, błękitne wody. Tak naprawdę dno jest całkowicie ciemne. Szacuje się też, że ponad 80% oceanów pozostaje niezbadanych, nieobserwowanych i niezmapowanych. A co za tym idzie? Ocean jest tak rozległy, że powierzchnia Marsa jest tak naprawdę lepiej zbadana niż ziemskie oceany. Wydaje się być dziwne, że to, co gdzieś daleko w kosmosie, jest o wiele lepiej zbadane niż to, co praktycznie może być i pod nami.

tej godzinie na antenie Radia Rodzina sporo przebywaliśmy w oceanicznych głębinach, a ja mam teraz dla Was ciekawostkę również rodem z morskich opowieści, a właściwie bardziej taką przyrodniczą. No bo słuchajcie, są takie zwierzęta jak wydry morskie i właśnie te zwierzęta mają takie upodobanie, że mogą zachować swój ulubiony kamień na całe życie. Wydry morskie posiadają pod pachami taką specjalną luźną fałdę skóry, która służy im za taką kieszonkę, w której przechowują swój ulubiony kamień, którego używają później do rozbijania twardych muszli i skorupiaków, a noszą go ze sobą podczas pływania i nurkowania, często później korzystając z tego samego egzemplarza przez całe życie. Powiem szczerze, jak wyczytałam tą ciekawostkę, to brzmi to naprawdę niewiarygodnie, ale sprawdziłam i faktycznie tak jest. No powiem szczerze, ta natura i przyroda nie przestają mnie zachwycać i zadziwiać.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Już niebawem na antenie Radia Rodzina rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie zgłaszać swoje intencje SMS-ami na numer 7148, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje, a od 11.45 będziecie mogli dzwonić do nas telefonicznie i wypowiedzieć swoje intencje bezpośrednio na antenie. 71 322 20 22, to numer telefonu do studia Radia Rodzina, a my już teraz rozpoczynamy muzyczne przygotowania.

11.45 wybiła na zegarach, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już od teraz przyjmujemy intencje drogą telefoniczną 71 322 20 22. To nasz numer telefonu, na który możecie dzwonić już teraz, by wypowiedzieć swoje intencje bezpośrednio na naszej antenie. Cały czas też możecie wysyłać intencje SMS-ami. 71 48, poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy, czy to intencjami, czy to o godzinie 12 modlitwą Anioł Pański.

0: Mamy już pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Jaszkowce. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę modlić za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze czyściu cierpiące, za wszystkich pielgrzymujących, podróżujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą. Między innymi za pana Jerzego, panią Halinkę, panią Bogusię. Niech Maryja wyprasza wszystkim potrzebne łaski. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie.

0: Kolejna radiosłuchaczka dodzwoniła się już do nas. Szczęść Boże, słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże, bardzo proszę o modlitwę w sprawie tej, które noszę w sercu i ja i moi najbliżsi, bo są to problemy zdrowotne i jeszcze inne. Z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon. Oczywiście modlimy się w tej intencji.

0: Mamy pierwszego radiosłuchacza na naszej antenie. Halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Proszę o wspólną modlitwę w intencji wszystkich łask, jakie otrzymujemy. My, moja rodzina, moje dzieci. W intencji dalszych szczęśliwych lat dla Sławka i Grażynki, zbliżającą się 40. rocznicę ślubu, i dla Darka i jego żony Dorotki w 42. zbliżającą się rocznicę ślubu. W intencji wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, którym to radio ułatwia życie niewątpliwie. W intencji pracowników Radia Rodzina, aby szczęśliwie prowadzili wszystkie audycje. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za te wszystkie intencje i również za modlitwę w intencji naszej pracowników Radia Rodzina. Oczywiście wszystkie intencje polecamy w modlitwie.

Mamy już pierwsze intencje SMS-owe. Proszę o nawrócenie Miłosza. Proszę Matkę Najświętszą o wstawiennictwo w Bogu wiadomej sprawie. Bóg zapłać.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na linii. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałam pomodlić o zdrowie dla taty, utrzymanie taty przy życiu, żeby nie umarł. Prawidłowe wyniki badań lekarskich, żeby w intencjach wiadomych Panu Bogu. To wszystko. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałem dzisiaj prosić o modlitwę w intencji zdrowia mojego taty oraz w intencjach Panu Bogu wiadomych. Pozdrawiam serdecznie Radio Rodzina i wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Oczywiście modlimy się w niej.

0: Przypominam, że cały czas trwają intencje, jeszcze przez 4 minuty możecie przysyłać SMS-ami swoje prośby czy podziękowania do Matki Bożej. 7148 poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Cały czas możecie też do nas jeszcze zadzwonić i wypowiedzieć swoje prośby na naszej antenie 71 322 20 22. Kolejna radiosłuchaczka jest już z nami na linii. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, ja chciałam dziś prosić Matkę Najświętszą o wieczną radość dla moich rodziców, dla mojej kochanej babci, która mnie wychowywała. Już 70 parę lat, jak moja babcia nie żyje, ale pamiętam jej wyraz twarzy, jak oczy przymknę, to widzę ją zawsze. Zawsze widzę ją przy sobie i dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy, dla męża, który odszedł już też tak dawno. Wszystkich kuzynów, wszystkich wujków, wszystkich z rodzin, wszystkich, za kogo nikt się już nie modli, za dusze w czyste cierpiące. Prosi Maria, bardzo proszę o taką modlitwę. Wszystkich słuchaczy, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i was, kochani, mocno pozdrawiam. Trzymajcie się i wszystkiego najlepszego dla was. Pozdrawiam was wszystkich, bardzo proszę, żebyście byli szczęśliwi i żyli dla nas długo, długo, do końca świata, jeszcze dłużej. Panem Bogiem, dziękuję bardzo.
0: Bóg zapłać za te intencje i też za miłe słowa. Oczywiście modlimy się we wszystkich tych intencjach.

W intencji siostry Krystyny w dniu jej imienin o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski w życiu, a także za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące modli się Halina. Pomódlmy się również o zdrowie dla babci Heleny. Również polećmy w naszych modlitwach papieża Leona XIV, a także pokój na świecie.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Ważą się losy rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Napięta sytuacja w Ukrainie. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Ważą się losy rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki powiedział dziś, że żadnej lojalki nie podpisze. Ponowił też propozycję zrezygnowania z funkcji wiceprezesa PiS, która jest wśród 21 punktów kompromisu przedstawionych przez niego prezesowi partii. O północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Morawiecki.
1: Lojalki nie chcę podpisywać, bo w latach 80. też mnie proszono o podpisywanie lojalek i ja to odrzucam, ale nie uprawiajmy fikcji poprzez semantykę, prawda? Użycie jednego słowa nie oznacza przecież, że stowarzyszenie mogłoby dalej funkcjonować. Ja zaproponowałem taki schemat funkcjonowania stowarzyszenia, który nie tylko nie byłby w żadnej kolizji z partią, ale wręcz przeciwnie, poprzez nasze bardzo intensywne działania. Pod krew i łzy, tak jak bardzo wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości, docierają do nowych grup wyborców. Uważam, że to jest bardzo propozycja fair.
0: A dziś w samo południe oświadczenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Były minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow odrzucił wszystkie stanowiska zaproponowane mu przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Polityk wyrzucony z rządu przed tygodniem zapowiedział, że jedyne, na co jest w stanie się zgodzić, to powrót na stanowisko szefa resortu obrony. Cezary Jaszczyk.
2: O propozycjach składanych Fedorowowi przez Zełenskiego już od kilku dni rozpisywały się ukraińskie media. Polityk miał odrzucić m.in. stanowisko wicepremiera do spraw rozwoju technologicznego. Teraz mówi o tym publicznie, z mocnym podkreśleniem, że obecnie w Ukrainie liczą się tylko trzy państwowe stanowiska, które zdecydują o przyszłości wojny. Prezydent, naczelny dowódca i minister obrony. Jeśli ma wrócić do rządu, to tylko w tej trzeciej roli. Przywrócenia Fedorowa na ulicach przez kilka dni do domagały się tłumy protestujących. Zełenski zareagował do tej pory zmianą na stanowisku głównodowodzącego armią, odwołując Oleksandra Syrskiego, którego Fedorow, delikatnie mówiąc, nie darzył sympatią.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Na Ukrainie nasilają się ataki, porozumienie z Iranem przestało obowiązywać, a w Strefie Gazy powstaje nowy mur. Sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin zaapelował o powrót do negocjacji i przypomniał stanowisko Stolicy Apostolskiej. Nie dla murów, tak dla mostów. Duchowny odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas prezentacji książki Wielkanoc Pokoju. Od Jana 23 do Leona 14 ku jubileuszowi 2033 roku.
4: Nie wiem także, jak tam zakończy się ta sytuacja. Myślę, że niewiele osób to wie, a być może nie wie tego nikt. Mieliśmy jednak nadzieję, że porozumienie, które zostało zawarte, będzie działać i przyniesie efekt. Ufamy, że strony wrócą do negocjacji i uda się zawrzeć trwałe porozumienie dla dobra wszystkich. Dla dobra tego kraju, ale także dla dobra całego świata. Uważam bowiem, że takie sytuacje naprawdę zagrażają pokojowi na całym świecie.
0: Kardynał Parolin podkreślił ponadto, że Kościół nie przestaje przypominać o wartościach służących pokojowi i dialogowi. Z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w największych miastach, mówi Marta Formella z Gdańskiego Magistratu.
5: W projektach arkuszy organizacyjnych przygotowywanych na rok szkolny 2026-2027 wykazano łącznie 1017 etatów pedagogicznych wymagających obsadzenia.
0: Najwięcej nauczycieli poszukiwanych jest na Mazowszu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Na zegarach 11 minut po 12, 24 dzień lipca, piątek i powrót już, można powiedzieć, lata. Jeszcze nie w temperaturze, bo dziś maksymalnie 23, w tej chwili 20. Trochę chmur, ale będzie więcej słońca, twierdzą synoptycy. Wiatr maksymalnie do 15 km na godzinę. Za to już jutro i w niedzielę na temperatury nie będziemy narzekać. Sobota to 28 stopni, a niedziela nawet 31. Przyszły tydzień zapowiada się słonecznie i w okolicach 30-32 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Reklama.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
8: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
8: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
8: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
11: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
8: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

YouTube, trzęsienie w polityce polskiej. Ja tam, wiecie, za bardzo się nie śledzę, ale no to jednak rozłam w PiS, ważna sprawa, bo już prezes Kaczyński zabrał głos i powiedział, że około 30 kilku członków PiSu zrezygnowało, jak się wyraził, zrezygnowało z członkostwa w partii i we wtorek zbierze się jeszcze kolegium i potwierdzi tylko ten fakt. Także duże trzęsienie ziemi na scenie politycznej w Polsce. A ja witam się serdecznie w wakacyjnym nastroju. Maciej Stajniak, cieplutko i zapraszam do słuchania Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

Wielki hit Erika Claptona, Leila. No, tym albumem zapoczątkował wielką popularność muzyki Unplugged i koncertów wielkich zespołów Unplugged. No i fajnie, nawet mam ochotę troszkę wrócić sobie do niektórych. No dobrze, 40 minut po godzinie 12, teraz wrócimy sobie w czasie do tego, co działo się 24 lipca na przestrzeni lat, czyli kalendarium muzyczne w Radiu Rodzina. Zapraszam serdecznie.

0: dość.
1: 24 lipca 1960 roku w Krośnie na świat przyszła Laura Szafran, wokalistka jazzowa. Laureatka m.in. bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, nagrywała utwory Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, Włodzimierza Nachornego oraz

W 2000 roku były wokalista grupy Boyzone, Ronan Keating, wprowadził na pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii singiel z piosenką Life is a Roller Coaster.

24 lipca 1977 roku Donna Summer zdobyła szczyt listów w Wielkiej Brytanii piosenką I Feel Love. Utwór powstał jako wizja muzyki przyszłości, oparty wyłącznie na brzmieniu syntezatorów Mooga. Był to jedyny hit numer jeden Summer na Wyspach Brytyjskich.

W 1982 roku rockowa grupa Survivor rozpoczęła 6-tygodniowy okres przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów singlem Eye of the Tiger, który pojawił się także na ścieżce dźwiękowej do filmu Rocky III.

24 lipca 1969 roku w Nowym Jorku urodziła się Jennifer Lopez. Jako wokalistka zadebiutowała

W 1976 roku Elton John w duecie z Kiki Dee umieścił na szczycie brytyjskiej listy piosenkę Don't Go Breaking My Heart. Był to pierwszy brytyjski hit numer jeden Eltona po 16 singlach wprowadzonych do top 40.

24 lipca 1993 roku zespół UB40 rozpoczął pierwszy z 7 tygodni na szczycie amerykańskiej listy własną wersją piosenki Can't Help Falling in Love.

0: Napięta sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada utworzenie kolejnych terenowych biur. Śledczy poszukują sprawcy uszkodzenia kapliczek w Kalwarii Zebrzydowskiej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Wiceprezes PiS, były premier Mateusz Morawiecki mówi, że jest gotowy na kolejne rozmowy z partią w celu porozumienia z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Zaznaczył, że zaproponował prezesowi bardzo dalekie ustępstwa, które jego zdaniem są cały czas na stole.
1: Pokazałem 21 takich punktów daleko idących deklaracji, które naprawdę pokazują, że chcemy się zająć tym, czym mówiliśmy z samego początku, czyli poszerzaniem elektoratu, nie budowaniem żadnych struktur partyjnych, nie zajmowaniem się działalnością polityczną partyjną, prawda, wpisaniem nawet do statutu dodatkowych zobowiązań, dodatkowych ograniczeń, i podtrzymuję cały czas, te deklaracje są naprawdę bardzo daleko idące, mam nadzieję, że zostaną przyjęte.
0: Mateusz Morawiecki podkreślił także, że wyklucza scenariusz, w którym współpracuje politycznie z ugrupowaniami tworzącymi obecną koalicję rządzącą. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada, że będzie dążyć do tego, by stworzyć nowe delegatury biura RPO. Obecnie poza Warszawą rzecznik ma swoje delegatury także w Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku. Nowa placówka mogłaby powstać w Lublinie. Maciej Kluczka na ten temat.
2: Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która w środę zostanie zaprzysiężona w Sejmie na urząd RPO, mówiła, że będzie zabiegać o to, by Polska zrezygnowała z zawieszenia prawa do składania azylu, które obowiązuje na granicy z Białorusią.
3: Prowadzone rozwiązania są jednak niezgodne z konstytucją i regulacjami międzynarodowymi.
2: Innym ważnym zadaniem będzie kwestia transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
3: Aby po prostu transkrybowanie tych aktów w każdym urzędzie przebiegało gładko i nie było żadnych komplikacji.
2: Mecenas Gregorczyk-Abram chce też zadbać o wyciszenie antyukraińskich nastrojów obecnych w naszym kraju.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Śledczy z Wadowic szukają sprawcy uszkodzenia zabytkowych kapliczek na dróżkach w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Do zdarzenia doszło w maju. Ktoś umieścił na kapliczkach napisy o wydźwięku satanistycznym. Sprawcy może grozić do 10 lat więzienia. Na razie przesłuchiwani są świadkowie. Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Od porażki 1-2 w słowackiej Żylinie rozpoczął swoją pucharową przygodę GKS Katowice. Przypomnijmy, Gieksa przystąpiła do europejskich rozgrywek po 23 latach przerwy. Tak trener Rafał Górak ocenia to spotkanie.
5: Zawsze te mecze, które są numer jeden w rundzie, zawsze w obrazie potem całej rundy są jednym z najtrudniejszych, i tak też dzisiaj było. Mecz za tydzień będzie całkiem nową historią w Katowicach i na razie jesteśmy w połowie tej rozgrywki. Tak jak przypuszczałem, ten mecz rozstrzygnie się w 2 meczu. Dzisiaj byłem przekonany o tym, że żadna ze stron nie uzyska na tyle mocnej przewagi, aby o tym drugim meczu mówić jako o sprawie załatwionej.
0: Rewanżowy mecz kwalifikacji Ligi Konferencji w czwartek. Także wczoraj Raków Częstochowa pokonał Maltańską Valettę 3-1.
6: Cztery minuty po godzinie 13, piątek, 24 dzień lipca, słonecznie, chociaż zdarzają się większe chmurki. 23 stopnie maksymalnie na termometrach, dziś zobaczymy. W tej chwili mamy 21, wiatr niestety w porywach osiąga prawie 40 km na godzinę. Od jutra już zdecydowanie cieplej, 28 stopni i w niedzielę nawet 31. Przyszły tydzień ciepły i słoneczny, lato w pełni.
4: Radio Rodzina.

0: To już jest do samego końca. Michał Szczygieł do nas ładnie zaśpiewał Pocałunek lata, 12 minut po godzinie 13 w Radiu Rodzina. Czas na audycję Dziś w Kościele, czyli przegląd prasy katolickiej oraz kolejny odcinek Oto nadchodzi po przerwie muzycznej. Zapraszam serdecznie już teraz.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piątkowe popołudnie to warto sięgnąć do prasy katolickiej i sięgamy do tygodnika katolickiego Niedziela. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, ksiądz Łukasz Romańczuk i rozpocznijmy od Niedzieli Ogólnopolskiej. A temat numeru: Boże, dlaczego ja? Dlaczego złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom? Dlaczego zło dotyka dobrych ludzi? Rozwijamy ten temat na stronach od 10 do 13. Dlaczego cierpią ci, którzy starają się żyć uczciwie, kochać i czynić dobro? Dlaczego choroba, śmierć, przemoc czy inne tragedie nie omijają ludzi wierzących? A jeszcze trudniejsze pytanie brzmi: dlaczego niektórzy nie są już w stanie tego cierpienia unieść? Dlaczego człowiek popada w rozpacz, ulega zniechęceniu, poddaje się? Nie są to pytania retoryczne, teoretyczne, ani wyłącznie filozoficzne. Rodzą się w konkretnych sytuacjach życia, czy to przy szpitalnych łóżkach, na cmentarzach, w domach dotkniętych tragedią i w sercach ludzi, którzy utracili nadzieję. Dlatego niełatwo na nie odpowiedzieć, ale próbujemy to zrobić na łamach tygodnika katolickiego Niedziela. Zapraszam do lektury. Z kolei, jeżeli chodzi o przykazania Boże i omawianie dekalogu krok po kroku, to teraz mówimy o wymawianiu Bożego imienia. To artykuł ze strony 14 i 15. I wypowiadać imię Boże to stawać przed Bogiem z całym swoim życiem. To jednocześnie też wezwanie do nawracania się. Dlatego właśnie nie wzywajmy imienia Pana Boga nadaremno, ale z szacunkiem wypowiadajmy Boże imię. Najbliższa niedziela to niedziela, która poświęcona też jest i osobom starszym, babciom, dziadkom. To z ustanowienia papieża Franciszka. Ale w lipcu parafia, w której proboszczem jest autor tekstu, ksiądz Andrzej Cieślik, na stronie 22 i 23, przeżywa odpust ku czci świętego Joachima. I teraz autor mówi o tym, że dla większości katolików święty Joachim jest patronem dziadków. I teraz on stawia takie pytanie: po co właściwie są nam potrzebni ludzie starsi? I to pytanie może wydawać się prowokacyjne, no bo odpowiedź jest oczywista, że są częścią naszych rodzin, że ich kochamy, troszczymy się o nich, cieszymy się ich obecnością. A jednak gdy przyjrzymy się współczesnej kulturze, zauważymy pewien paradoks, że nigdy wcześniej w historii człowiek nie poświęcał tyle uwagi młodości, a jednocześnie tak rzadko pytał o doświadczenie ludzi starszych. No i ten temat rozwijamy na stronie 22 i 23. Zachęcam bardzo serdecznie do lektury tego artykułu. Po II wojnie światowej nie wrócił do kraju, ale przez kolejne dziesięciolecia pozostawał jednym z najważniejszych uczestników polskiej debaty o historii, kulturze i przyszłości państwa. O kim mowa? Zatytułowany artykuł jest Redaktor Wolnej Myśli. A mowa tutaj o Jerzym Giedroyciu, który zamiast pogodzić się z rolą emigranta, postanowił stworzyć miejsce, z którego nadal można było uczestniczyć w najważniejszych dyskusjach o Polsce. Więcej w materiale na stronie 30 i 31. Teraz przejdźmy do naszego dodatku wrocławskiego. I minionej niedzieli była wielka uroczystość w sanktuarium Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel w Głębowicach, ponieważ tam obchodzone jest 350-lecie powstania klasztoru i kościoła w Głębowicach. I tam odbyła się koronacja figury Matki Bożej z Góry Karmel, które zostały pobłogosławione przez papieża Leona 14 w maju i teraz właśnie nałożone przez arcybiskupa Józefa Kupnego. O tych uroczystościach na stronie pierwszej. U Dominikanów we Wrocławiu odbył się piąty ogólnopolski kurs chorału gregoriańskiego pod patronatem m.in. Niedzieli Wrocławskiej. I o tym właśnie piszemy na stronie drugiej. Z kolei na czas wakacji przygotowaliśmy cykl Kamienie w Biblii. Autorami są pani doktor Elżbieta Słodczyk i pan profesor Antoni Stryjewski. I oni przygotowują co tydzień dla nas materiały o kamieniach w Biblii. I tym razem mamy o złocie. Mimo że złoto należy do najrzadziej występujących pierwiastków w skorupie ziemskiej, to w Biblii wymieniane jest ponad 550 razy. Bardzo ciekawy cykl. Zachęcamy do sięgnięcia, zapoznania się z tym nie tylko od strony naukowej, ale także od strony biblijnej. Czas wakacji to czas też i pielgrzymek, wyjazdów, różnego rodzaju kolonii, festiwali. I także takie festiwale odbywają się w wersji katolickiej. I odwiedziliśmy m.in. Festiwal Życia w Kokotku i Salwatoriańskie Forum Młodych w Dobroszycach. I piszemy, jak tam było. Zachęcamy, bo może tak być, że nie wiemy do końca, jak przeżywa wiarę nasza młodzież, a okazuje się, że mogą stać się pięknymi świadkami wiary. No i na koniec, na stronie 6, wydarzenia z terenu archidiecezji wrocławskiej. Ja z całego serca dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam wszystkich do lektury Tygodnika Katolickiego Niedziela i pozdrawiam serdecznie wszystkich nas słuchających. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: inicjatywakatolicka.pl, program Oto Nadchodzi, Konrad Jurga, witam Was bardzo serdecznie. Czy wyobrażacie sobie wakacje bez Boga? No, można pewnie sobie pomyśleć, nie modlę się, nie chodzę do kościoła, nie myślę o tym, co robię. No, zamiast zastanawiać się nad tym, co zrobić, żeby mieć wakacje bez Boga, to są fajne miejsca, gdzie możecie w wakacje spotkać Boga w zestawieniu z Biblią. O tym będziemy dzisiaj mówić. Będziemy również opowiadać o mistyczce francuskiej Marcie oraz o tym, czy można w tańcu spotkać się w ramionach Boga. Zapraszam bardzo serdecznie. Cztery dni warsztatów w wyjątkowych okolicznościach uwielbienia. Taniec w ramionach Ojca. Między innymi współprowadząca siostra Marta Kozak, kapucynka, będzie zagwarantowana z pewnością Eucharystia, konferencja, adoracja, wyjątkowy czas na uwielbienie Pana Boga w wyjątkowych okolicznościach. Ja wiele razy wspominałem o tym wydarzeniu, będzie tam również element bibliodramy. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do odwiedzin od 30 lipca do 2 sierpnia w Łodzi. Do zobaczenia. Wyjątkowe wakacje z Biblią, zorganizowane przez wyjątkowego organizatora Fundację dla Rodziny. To ci, którzy o rodzinie wiedzą bardzo dużo i przygotowują specjalne treści po to, aby człowiek mógł zagłębić się między innymi w próbie odpowiedzenia na pytanie, jaka jest wola Boga względem mojego życia. Wyjątkowy czas na wypoczynek, modlitwę, konferencję, adorację, Eucharystię. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Poronina od 1 do 7 sierpnia. Do zobaczenia. Tak często jesteśmy w stanie wejść w życie kogoś innego, współczuć mu, odczuć. A jak to jest z naszym życiem? Czy z łatwością przychodzi nam przyjęcie i ukochanie własnego życia, zaakceptowanie tego, jakim ono jest? Ksiądz Sławomir Sosnowski poprowadzi wyjątkowe rekolekcje w oparciu o nauki francuskiej mistyczki Marty Robin. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Olszy od 3 do 9 sierpnia. Marta Wesołowska, logopeda medialny. Mamy gadane online. To wyjątkowy gość, który o głosie wie bardzo dużo. Posłuchajcie.
1: Wyobraź sobie zwykły poranek, ale ktoś w domu mówi, jedna osoba do drugiej, z tobą to jest zawsze problem. A ktoś inny rzuca, no pośpiesz się, jak zwykle na ciebie tylko trzeba czekać. No i potem człowiek wychodzi z takimi słowami, idzie w dzień, idzie do pracy, do szkoły, do swoich kolegów, koleżanek, do swoich obowiązków i niesie takie słowa ze sobą, co najmniej przez pół dnia. Inicjatywakatolicka.pl, program Oto Nadchodzi, z tej strony Marta Wesołowska, mamy gadane, logopeda medialny. Witajcie. Chcę dzisiaj przypomnieć o tym, że Twój język ma niezwykłą moc, bardzo wielką moc. Każdego dnia wypowiadamy przecież setki słów do bliskich, do współpracowników, do dzieci, ale też do samego siebie. I właśnie te słowa mówione do siebie najczęściej są najbardziej surowe. Typu nie dam rady, nie nadaję się, nie cierpię wystąpień, żaden ze mnie mówca. I czasami może tak często powtarzamy te słowa, że aż stają się naszą prawdą. Tyle, że ten twój lęk albo twoje wycofanie nie mówi ci pełnej prawdy o tobie. Bóg dał ci głos.

0: Nie po to, żeby go ukrywać, bo tym głosem możesz posłużyć innym. Możesz pocieszyć kogoś, możesz dodać mu otuchy, możesz stanąć w obronie kogoś, a możesz też po prostu powiedzieć komuś o nadziei. Dlatego dzisiaj posłuchaj swoich słów. Co takiego mówisz do kogoś? Co też mówisz do siebie i w jaki sposób to wypowiadasz, to też jest bardzo ważne. Zobacz też, czy jest jakieś jedno zdanie, które może wnieść jeszcze więcej życia. Na przykład powiesz dzisiaj komuś, dobrze, że jesteś i zobacz, jak ta osoba reaguje. A sobie możesz powiedzieć, mój głos jest potrzebny. I wtedy ta szklanka mocy, kiedy jest do połowy pełna, to tak naprawdę już ta moc z niej się wylewa.
1: I co, pojechaliście już na wakacje, a może już z nich wracacie? Albo jesteście właśnie na wakacjach. Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście wypoczywali na tych wakacjach razem z Bogiem. Czy w tańcu, czy w różańcu, czy w wspólnej modlitwie z małżonkiem, zależy tylko od Was. Zachęcam do tego, abyście weszli na portal inicjatywakatolicka.pl i odnaleźli dla siebie wartościowe wydarzenia. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.

Faithless na antenie Radio Rodzina. 7 minut i wybije nam godzina 14. Dziś 24 w piątek. Piąteczek, piątunio. Już tradycyjnie muszę tak mówić, jak już kiedyś raz powiedziałem, to już teraz muszę za każdym razem, jak jest piątek. Dziś otwiera się kolejne kino pod chmurką w centrum i w sercu Wrocławia, czyli na wrocławskim rynku. Właśnie dziś startuje tam w ramach festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. Obejrzymy bezpłatnie 10 filmów. Pierwszy z nich dziś to Labirynt. Polecam. Bardzo ładny rzecz, też bym sobie chętnie obejrzał. Wartość sentymentalna to z kolei jutro, a w niedzielę Tajemniczy Ogród się pojawi na wielkim ekranie. Godziny rozpoczęcia seansów 21:30. Warto być troszkę wcześniej, jeżeli chcecie sobie dobre miejsca zająć, bo z tego co pamiętam rok temu krzesełka szybciutko się wypełniają chętnymi. Jakiś mały kocyk może się też przydać, a i osób, które przynoszą swoje turystyczne krzesełka, też nie brakuje. Jak troszeczkę się spóźnicie, to warto coś takiego ze sobą mieć, żeby tam gdzieś nie stać i nie przeszkadzać. A więc kolejna fajna rzecz we Wrocławiu. A dla tych, którzy woleliby na przykład jakiś koncert darmowy również, bo czemu by nie, bo jesteśmy już rozpasani w tych darmowych koncertach, to dzisiaj z serii letnich bezpłatnych recitali organowych w Bazylice Świętej Elżbiety. O godzinie 19 rozpoczyna się koncert, więc w sumie można iść na ten koncert. Tam będą 4 między innymi utwory Sebastiana Bacha, a później sobie obejrzeć film. Wszystko za darmo. Fantastycznie się mieszka w tym mieście.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Ponad 30 posłów poza partią PiS. Będą kary finansowe dla cyfrowego giganta. To będzie rekordowy rajdowy weekend na Śląsku. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Informacje na ten temat przekazał prezes partii. Jarosław Kaczyński mówił też o dalszych krokach.
2: W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli.
1: Prezes Jarosław Kaczyński podkreślał, że sprawa ta jest związana z jednej strony ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić partię. O 14:00 spodziewana jest odpowiedź Mateusza Morawieckiego na oświadczenie prezesa PiS.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Ministerstwo Edukacji zmienia zdanie w sprawie likwidacji domów czasów dziecięcych. 24 takie placówki miały zniknąć z mapy, ale po protestach dyrektorów placówek, rodziców, związkowców, a także Rzecznika Praw Obywatelskich, rozporządzenie ministra edukacji Barbary Nowackiej zostało wstrzymane, mówi Ewelina Gorczyca, rzeczniczka resortu.
4: Pani minister podjęła decyzję o wstrzymaniu decyzji o zamknięciu domów czasów dziecięcych do momentu, kiedy Departament Merytoryczny w ministerstwie przygotuje wszystkie przepisy w należyty sposób, tak żeby one nie były przygotowane w pośpiechu, miały konkretny plan, konkretną strategię.
1: Ministerstwo twierdziło, że wyjazdy na przykład na zielone szkoły były podwójnie finansowane. Te zarzuty odpierają dyrektorzy domów czasowych dziecięcych i przypominają, że takie placówki są kontrolowane. Prawie 900 milionów euro kary nałożyła na cyfrowego giganta firmy Google Komisja Europejska. W ocenie urzędników koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych. Google nadużywało dominującej pozycji na rynku, powiedział rzecznik komisji Thomas Renier.
5: Około 90% wyszukiwań internetowych w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Pokazuje to, jak ważną rolę Google odgrywa jako pośrednik między użytkownikami a przedsiębiorstwami. Jednocześnie firma promuje własne usługi, wyświetlając je w bardzo widoczny sposób.
1: Akt o rynkach cyfrowych mówi, że duże koncerny technologiczne, takie jak Google czy Apple, muszą unikać faworyzowania własnych usług.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: To będzie rekordowy rajdowy weekend na Śląsku. Na trasach 82. rajdu Polski i imprez towarzyszących wystąpi 148 załóg z 19 krajów. Kibice będą mogli bezpłatnie śledzić zmagania czołowych europejskich i polskich kierowców w 28 strefach kibica. Rajd wystartuje już dziś, a kierowcy pojadą wokół Spodka. Będą też na Stadionie Śląskim, mówi Grzegorz Wróbel, organizator wydarzenia.
6: Mamy czołówkę obecną mistrzostw Europy, mamy również polskich faworytów. Z pewnością będzie nim Kajetan Kajetanowicz, Mikołaj Marczyk, czy też Kuba Matulka, który regularnie startuje w mistrzostwach Europy, ale także kierowcy nasi krajowi, jak chociażby mistrz Polski Jarosław Szeja, z pewnością będą chcieli pokazać się z dobrej strony.
1: Uroczysta inauguracja 82. rajdu Polski będzie miała miejsce dziś wieczorem w centrum Katowic. Kierowców już uprzedzamy, będą spore utrudnienia.
7: Pięć minut po godzinie 14, 24 dzień lipca, piątek, 22 stopnie w tej chwili, 23 osiągniemy prawdopodobnie za godzinę. Pół na pół, trochę słońca, trochę chmur, więcej słońca zdecydowanie pod koniec dnia, a jutro zdecydowanie cieplej. 28 stopni w sobotę, 31 w niedzielę, przyszły tydzień, drodzy Państwo, bardzo wakacyjny, bardzo letni, 29-30 stopni mniej więcej, tam z takim małym zawahaniem w poniedziałek.
3: Radio Rodzina.

A ładnie mi się ta muzyczka dzisiaj kłada. Jason Mraz dla nas teraz zaśpiewał. 24 prawie minuty po godzinie 14 mówiłem, że dziś można na darmowy koncert do Świętej Elżbiety, później na darmowe kino plenerowe na wrocławskim rynku. A jutro w sobotę zapraszam również na fajne rzeczy, które będą się działy. Zaczynamy na przykład o poranku 10, no poranku 10. Joga i zumba na Pergoli. Tam będzie można się powyginać troszeczkę. Wystarczy przyjść. No jakąś tam matę też ze sobą mieć by wypadało. Wieczorkiem od 18 można potańcówkę sobie zorganizować na Placu Wolności, bo tam energetyczny rock and roll porwie was do tańca, więc polecam, pogoda ma być świetna. Jeżeli ktoś chciałby albo ma bliżej na inne kino plenerowe, które już wystartowało, to kino plenerowe na Partynicach w sobotę zapraszam serdecznie. Tam też również seanse rozpoczynają się o 21:30. Nic, tylko wychodzić z domu i korzystać, a jak ktoś już siedzi i słucha sobie Radia Rodzina, no to zapraszam serdecznie. Teraz was przeniosę muzycznie do Paryża w przepięknym utworze Malcolma McLarena razem z Catherine Deneuve, wyśpiewanym dawno, dawno temu. Paris, Paris.

A propos La Luny, to przypominam, że 5 sierpnia w Księżyc część rakiety Falcon 5, bodajże Falcon 5 uderzy i będzie to widać gołym okiem, więc jak ktoś jest ciekawy, jak to będzie się prezentowało, rzadko takie rzeczy na niebie się dzieją, to zapraszam, 8:43 naszego czasu o poranku. Film Nolana, Odyseja jest już od jakiegoś czasu w kinach i sobie świetnie radzi, mimo wcześniejszych niezbyt podchlebnych różnych komentarzy. Z ciekawostek mogę tylko powiedzieć, bo właśnie to mam przed sobą, że długość taśmy filmowej, tej IMAX-owej, wynosi, uwaga, 640 kilometrów. Tak, nie przysłyszeliście się, ja też dobrze przeczytałem, nawet w okularach, 640 kilometrów, a całość waży 400 kilogramów i tylko 40 kin na świecie jest w stanie tak jeden do jednego odtworzyć tą taśmę. Jedno studio na świecie jest w stanie ją pociąć, naświetlić i tak dalej, i tak dalej. No, ale do czego zmierzam? Do tego, że Elon Musk bardzo krytykował Nolana już od samego początku za to, że odchodzi od oryginału. No, przecież to nie ma być dokument, tylko jakaś sobie tam wizja filmowca. W związku z tym, że mu się nie podoba to, jak to zrobił Nolan, to stwierdził, że do końca roku firma Grok Imagine, czyli taka firma, która generuje obrazy, taki produkt, będzie w stanie wygenerować film wierny faktom historycznym i sztuce Homera, tak zapowiedział najbogatszy człowiek na świecie. Przecież także już niedługo będzie mieli dwie Odyseje. A kto wie, może jeszcze Mel Gibson zrobi swoją trzecią.

0: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Jest rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Ceny paliw rosną. Gminy nie są przygotowane na potrzeby seniorów, wynika z raportu NIK. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Klamka zapadła. Jak mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński, około 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w partii. Do wczoraj mieli czas na podpisanie tzw. lojalek, które zakazują im udziału w politycznych stowarzyszeniach. Jedno z nich założył były premier Mateusz Morawiecki.
1: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię.
0: A tak sprawę komentuje kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.
2: Mateusz Morawiecki miał od dawna projekt budowy innej partii politycznej. Jego ambicje personalne, osobiste na przyszłość nie mieściły się w Prawie i Sprawiedliwości. Przekonał do tego swojego projektu 30 kilku posłów. Szkoda. Ten projekt był oczywisty. Myśmy tłumaczyli przez kolejne miesiące, że jedność jest najważniejsza. No jednak na tą jedność Mateusz Morawiecki nie poszedł. Życzę kolegom wszystkiego najlepszego. My robimy swoje. Prawo i Sprawiedliwość idzie do przodu.
0: Do tematu rozłamów PiS wrócimy w kolejnych wiadomościach.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kończy się tydzień, w którym niemal co

0: informuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin miejsko-wiejskich nie monitoruje sytuacji seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
1: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
0: Samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich chcą zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
2: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych nie dostaniemy.
0: NIK apeluje do gmin o lepsze monitorowanie sytuacji osób starszych i przygotowanie usług opiekuńczych na przyszłe potrzeby.
3: No i mamy obiecane 23 stopnie, więcej już dzisiaj raczej nie zobaczymy na naszych termometrach. Do tego sporo chmur i porywy wiatru dochodzące do 50 km na godzinę. Kolejne dni to już radość z wakacji, pełne słońca, 28 w sobotę, 31 w niedzielę. Przyszły tydzień to naprawdę temperatury w okolicach 30 stopni, w końcu mamy lato, na jakie czekaliśmy.

Jakieś po pierwszej, no tak, to już mamy 3:40, Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, Budzikom Śmierć. Ile razy to ja sobie obiecywałem, że gdybym miał jakiś taki wolniejszy dzień, to tak sobie pośpi jak to kiedyś, tak do 12, do oporu, tak, nie, bez liczenia w ogóle czasu. No i kończyło się na tym, że oczywiście człowiek już tak koło tej 9 mówi sobie, nie no, wstanę, przecież kwiatki przesadzę, może w piwnicy posprzątam, trzeba coś na obiad zrobić, na rower pójść, tak dalej, ale zacięcie walczę i myślę, że kilku z Państwa również o to walczyć będzie ze mną, żeby od czasu do czasu zrobić sobie taki day off, taki wolny dzień, w którym naprawdę leżymy pod kołderką, jakiś stary film zaczniemy oglądać, może nam się nawet przy nim uda zasnąć, dobrze sobie zrobić w dzień wcześniej jedzonko i tak po prostu w łóżku przeleżeć cały dzień. Moje marzenie. Może zbliżający się tydzień urlopu pomoże mi w tym, w realizacji tego. Trzymam kciuki również za Państwa plany. O, proszę bardzo, ależ będzie zaraz perkusja. Chyba jedna z najlepszych wejść perkusyjnych. Daję Straits teraz na swojej antenie. Dajcie sobie głośniej.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

Już burz mamy dosyć i piorunów na razie. Imagine Dragons Thunder dla nas zaśpiewało 7 minut przed godziną 16 w Radiu Rodzina. Z kabaretu pamiętacie średniowiecz. Średniowiecz to taka epoka była i co na to poradzisz. Tymczasem wciąż dużo ciekawostek o tym okresie. Chociażby ta. Nie wiem, czy państwo wiedzą o tym. Czytałem przed sekundką dosłownie, że w średniowieczu nie było niczym nadzwyczajnym, że dwóch królów spało w tym samym łóżku jako publiczny akt dyplomacji zaufania i politycznego sojuszu między królestwami. Król do Korzycha przyjeżdżał, spali sobie po prostu razem i nikogo to kompletnie nie dziwiło. Więcej faktów ze średniowiecza, bardzo proszę. Festiwal Piastowski przed nami 25 lipca się zaczyna, czyli jutro i pojutrze będzie trwał jeszcze tutaj na Ostrowie Tumskim. Zapraszamy serdecznie. Wstęp jest darmowy i będą różne wydarzenia, bo będą i rekonstrukcje historyczne, i atrakcje inspirowane życiem w średniowieczu i będą również na przykład pokazy mody średniowiecznej. Czemu by nie? Więc jeżeli jesteście fascynatami, nie chcecie się czegoś ciekawszego dowiedzieć, to jutro warto tutaj od godziny 12 swoje kroki skierować, a więcej o tym można poczytać, posłuchać również na naszej stronie radiorodzina.pl. Zapraszamy serdecznie.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Za chwilę były premier o wizji działania swojego stowarzyszenia. Nie ma jeszcze wyroku w procesie byłego jezuity księdza Marko Rupnika. W centrum aglomeracji śląskiej dziś rusza 82. rajd Polski. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prawo i Sprawiedliwość minus 30 kilku posłów. Jest rozłam w największej partii opozycyjnej. Jarosław Kaczyński ogłasza rezygnację polityków, choć formalnie to pokłosie braku deklaracji lojalności na piśmie. I choć nie pada ani jedno nazwisko, to wiadomo, że chodzi o Mateusza Morawieckiego, jego stronników i stowarzyszenie Rozwój Plus.
1: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
0: Mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów, poinformował z kolei Mateusz Morawiecki. To grupa polityków PiS, którzy nie zdecydowali się na podpisanie tzw. lojalek, które zakazują im udziału w politycznych stowarzyszeniach. Jedno z nich założył właśnie były premier.
2: Jestem przekonany, że to nasza strategia, ta, którą zaproponowaliśmy kilka miesięcy temu, jest strategią zwycięską. Strategią, która pomoże, pozwoli pokonać ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. Szanowni Państwo, mamy odwagę, mamy cierpliwość, mamy pracowitość, mamy determinację, mamy wizję, która nam towarzyszy i wiemy, jak bardzo mocno zmienia się polskie społeczeństwo.
0: Mateusz Morawiecki, pytany o nową partię i klub, odpowiada, że plany dotyczące przyszłości zostaną przedyskutowane. Formalnie decyzję o rozstaniu z partią musi jeszcze zatwierdzić Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Ma to nastąpić na posiedzeniu we wtorek.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wbrew pojawiającym się pogłoskom, w watykańskim trybunale nie zapadł jeszcze wyrok w procesie księdza Marko Rupnika. Były jezuita jest oskarżony o seksualne i psychiczne wykorzystywanie ponad 20 kobiet, w tym zakonnic. O szczegółach informuje Piotr Kowalczuk z Vatican News.
4: Jak poinformował dyrektor Biura Prasowego Watykanu, Matteo Bruni, doniesienia medialne o tym, że wyrok już zapadł, są całkowicie bezpodstawne. Podkreślił, że postępowanie jeszcze trwa, a sędziowie nadal analizują zgromadzoną dokumentację przekazaną przez diecezję, osoby zainteresowane i zakon jezuitów.
0: Ksiądz Rupnik był bardzo cenionym artystą, wykonywał witraże w świątyniach całego świata, między innymi w sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie. Okolice katowickiego Spodka i Stadion Śląski będą areną 82. rajdu Polski. Ten wystartuje już dziś wieczorem, a na trasach rajdu i imprez towarzyszących wystąpi aż 148 załóg z 19 krajów. Nie zabraknie trzykrotnego zwycięzcy rajdu Polski Kajetana Kajetanowicza.
5: Jeszcze więcej można stracić na takich małych odcinkach specjalnych, jak właśnie tutaj na Stadionie Śląskim, czy tym bardziej w Katowicach, w centrum, gdzie jest mnóstwo krawężników. Ale taka jest specyfika tych rajdów. Każdy odcinek jest ważny, z każdego trzeba czerpać przyjemność.
0: Co ciekawe, kibice będą mogli bezpłatnie śledzić zmagania czołowych europejskich i polskich kierowców. 82. edycji Rajdu Polski towarzyszy również 10. Rajd Śląska, runda rajdowych Mistrzostw Południa, którą wybrało 44 kierowców.
6: Pięć minut po godzinie 16, obiecane 23 stopnie, mamy je w tej chwili na termometrach, delikatne chmury i wiatr trochę zelżał, 16 km, a w porywach tylko 30, a nie jak wcześniej 50. Nocy przed nami dość chłodna, bo temperatura spadnie nawet do 9 stopni, ale jutro szybciutko będzie się podnosić, sobota pod znakiem słońca i temperatury w okolicach 28 stopni, a w niedzielę nawet 31.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

Za chwilkę na antenie Radio Rodzina dwie nietypowe piosenki się pojawią. Ta druga, co prawda tutaj trochę jakieś trudności z nią mam, ale mam nadzieję, że mi się uda. To za sprawą kalendarza świąt nietypowych, bo dzisiaj z jednej strony mamy Dzień Policjanta, obchody święta policji, powołanie upamiętniające powołanie w 1919 roku, drodzy państwo, polskiej policji państwowej. No to jest okazja, żeby świętować jak najbardziej. Szukałem jakiejś piosenki takiej o policji. Nie wszystkie są ładne, dowcipów też opowiadać nie chcę, nie wszystkie są ładne, ale jest taka jedna piosenka, którą wygrzebałem z archiwum swojej pamięci, która 100 lat temu dość często i popularnie była grana. Jak ją odtworzyłem teraz, to się troszeczkę zacząłem śmiać, że to jednak brzmi zupełnie inaczej niż wtedy, no ale dobrze. Jest jedna piosenka o policjantach i chłopcach radarowcach i wszystko jasne. A później Dzień Pszczółki Mai. Jak jej inaczej świętować, niż sobie przypomnieć ten piękny utwór. Także już teraz Andrzej Rosiewicz i uwaga, to będzie naprawdę dla tych, którzy tego utworu nie znają, dość mocne przeżycie muzyczne, a później Pszczółka Maja.

0: Jeszcze się nasuwa płyty wariant drugi. Kupię se lizaka, szybko spłacę długi.
1: Ojej, co to za utwór. Dziś święto policji, to ku czci policji, proszę bardzo. Panowie policjanci, umowa jest taka, że jak ktoś, kogo dzisiaj zatrzymacie, zaśpiewa wam fragment Chłopców Radarowców, to się uśmiechacie i tylko takie pomachanie palcem zostanie. Tak by było fajnie, przynajmniej ten jeden dzień. No ale też dzień pszczółki maj, więc uwaga, wszyscy razem tę...

0: ależ to była bajka. Ja się tej Tekli bałem, nie lubiłem jej nawet bardzo. No, oczywiście idolem nie była dla mnie Maja, tylko Gucio. Zawsze gdzieś spał na jakimś kwiatku obżarty nektarkiem i nigdy mówił, nie lećmy tam, Maju, po co? Tu jest tak fajnie na tym kwiatku, zrzemnijmy się. Tak mi się przynajmniej wydaje. No to już mamy odhaczone już dwa święta i policyjne pszczółki Maj. Wracamy do naszej wakacyjnej ramówki. Zrobi się teraz bardziej tanecznie za sprawą Daxos i Barbara Streisand.
1: New York is the place of opportunities. If there is any place in this world that you want to come to be able to make it big or to go after your dreams, it is New York City.
0: Właśnie. Można robić, jak nikt nie słyszy.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Autopromocja.

0: 42 minuty już po godzinie 16. Teraz o Mistrzostwach Europy. Jeżeli wam brakuje troszeczkę emocji sportowych, no to Mistrzostwa Europy w baseballu będą odbywały się, zaczynają się odbywać już od 27 lipca właśnie we Wrocławiu. Mistrzostwa Europy w baseballu grupa B, żeby było wszystko jasne. Reprezentacja Polski zmierzy się na początek z Norwegią, ale Litwa, Ukraina, Irlandia i Słowacja czekają w kolejce. Polska ponownie stanie się areną międzynarodowej rywalizacji w baseballu. Kojarzycie baseball, takie pałki i się piłka odbija i tam się gdzieś biegnie do bazy. Tak w dużym skrócie. Jak podkreśla Piotr Pułdowski, reprezentant Polski i zawodnik Barons Wrocław, wybór Wrocławia na gospodarza tego turnieju nie był wcale przypadkowy.
1: Przede wszystkim renowacja boiska, infrastruktura jest teraz naprawdę bardzo złożona oraz bardzo rozwinięta, która pomaga organizować właśnie tego typu imprezy. Główna Komisja Europejska Baseballu zgodziła się, żeby właśnie przeprowadzić ten turniej na naszym podwórku, że tak powiem, co jest tak naprawdę wielką dumą dla nas, dla klubu, dla organizatorów, no bo pokazuje to, że jednak nasze słowa, nasze głosy oddane w wrocławskim budżecie obywatelskim mają moc, co jest tak naprawdę wielkim sukcesem, ponieważ wspólnie rozwinęliśmy tak to środowisko, tak ten sport właśnie we Wrocławiu, że możemy gościć tego typu eventy.
0: No i teraz was zaskoczę, bo na baseballowej mapie Europy reprezentacja Polski należy do czołówki grupy B. No B, bo B, ale liczymy na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli grupy A.
1: W grupie B jesteśmy naprawdę mocnym przeciwnikiem i wiem, że inne reprezentacje mogą się bać z nami zmierzyć, zwłaszcza, że 2 lata temu pokazaliśmy, na co nas stać. Myślę, że jesteśmy w stanie zahaczyć o grupę A i o tą czołówkę Europy.
0: Dodam, że wstęp na wszystkie mecze jest bezpłatny, więc jak chcecie tego bakcyla baseballowego rozpocząć w sobie albo kogoś nim zarazić, to zapraszamy serdecznie. Ten pierwszy, tak jak mówiłem, w poniedziałek 18:30 z Norwegią, ale które mecze mogą być najciekawsze, zapytaliśmy jeszcze.
1: Myślę, że bardzo ciekawym meczem będzie spotkanie Polski z Litwą, ze względu na niewyrównane rachunki sprzed 2 lat i porażkę z Litwą w finale 10-9. Osobiście uważam, że mecz ze Słowacją będzie na najwyższym poziomie, ponieważ Słowacja jest, myślę, że jedną z najlepiej wyglądających drużyn aktualnie w tej grupie B, patrząc pod względem Wrocławia i chyba druga grupa gra w Hiszpanii. Myślę, że właśnie te mecze przyciągną największą ilość kibiców.
0: No i idźcie i kibicujcie i bądźcie głośni. Głośny doping liczą organizatorzy. Przypomnę, 18:30 mecz z Norwegią w poniedziałek. A gdzie należy się stawić? Już wam mówię. Stadion baseballowy przy ulicy Niepodległości 6. To na wrocławskim Zakrzowie.

0: Jest rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, potem obcy dron w rumuńskiej przestrzeni powietrznej, burze i ulewy oraz susza hydrologiczna. O tym za chwilę. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który dziś decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości, a razem z nim grupa polityków, w tym jest 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów, to między innymi Piotr Müller, Michał Dworczyk i Olga Semeniuk-Patkowska. Morawiecki zapowiedział na konferencji w Sejmie, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
1: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
0: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Za tydzień były premier i jego stowarzyszenie Rozwój Plus organizuje spotkanie z ekspertami i sympatykami.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Niepokojące doniesienia z Rumunii. Jak przekazał prezydent tego kraju, myśliwiec F-16 zestrzelił dziś drona, który wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną. Szef państwa zapewnił, że region, w którym doszło do zestrzelenia bezzałogowca, nie jest zamieszkany. Trwa przeczesywanie obszaru, by zdobyć jak najwięcej szczegółów o incydencie. Dodam, że komunikat został opublikowany w podobnym czasie, gdy w stolicy Ukrainy, Kijowie, ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Wschodnie powiaty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywały do godziny 21 i dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, w większości Podkarpacia i wschodu Mazowsza. Wyładowaniom mają towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Tymczasem susza hydrologiczna daje się w Polsce we znaki coraz mocniej. Centralna i południowa Polska notuje niskie stany wód. W Stalowej Woli sytuacja była na tyle poważna, że na ponad dobę wstrzymano pobór wody przemysłowej. Powód: rzeka San osiągnęła tak zwany przepływ nienaruszalny, czyli minimum konieczne, by nie zniszczyć życia w rzece. Więcej na ten temat Marcin Starzec.
3: Chodzi o wodę, która trafia do zakładów na terenie strefy ekonomicznej w Stalowej Woli. Skąd ona w ogóle pochodzi, tłumaczy prezes EcoSan Monika Trela.
4: Korzystamy z wody elektrociepłowni, wykorzystanej już do chłodzenia. W momencie, kiedy woda uniemożliwiają pobór, to na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ten pobór musi zostać zakończony.
3: A taka sytuacja to ekstremalna rzadkość, choć jak przyznaje prezes, nie do końca przewidywalna.
4: W przeciągu 18 lat zdarzyło się drugi raz.
3: Pobór wody został już w Stalowej Woli wznowiony, ale prezes nie wyklucza kolejnych ograniczeń w niedalekiej przyszłości.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Wraca piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Na początek mecz Radomiaka z Beniaminkiem Wieczystą Kraków. Później Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa, która liczy na dużo więcej niż w poprzednim sezonie. A szczegóły zna Michał Waszkiewicz.
5: Na logikę, której ekstraklasa akurat rzadko się trzyma, układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu, więc cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada. Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego, koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Babszuna. Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzew Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników.
0: Niemniej za wszystkich trzymamy kciuki.
6: No i w końcu po tych chłodniejszych, deszczowych dniach przychodzą dni pełne słońca. Dziś mamy 23 maksymalnie na termometrach, coraz więcej słońca. Jutro coraz cieplej, 28, w niedzielę 31. Jeszcze w poniedziałek jakieś burze i przelotne opady deszczu, troszkę chłodniej, ale później to już naprawdę wakacje i temperatury iście letnie.
7: Reklama.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
7: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod grudnia. Świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
10: Ruszamy z realizacją sadu mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

Dexter's Bridge. That is 41.

Ci.

A teraz w Radiu Rodzina o rowerze sobie troszeczkę porozmawiamy, bo trafiłem fajny, króciutki artykuł o historii cyklizmu, która sięga roku 1817 roku. Wtedy niemiecki baron Karl van Dreis wynalazł velocyped, tak to się nazywało. To była taka maszyna sterowana i napędzana siłą ludzkich mięśni przez jeźdźca i jeszcze bez pedałów i tak dalej, po prostu odpychało się nogami od podłoża, coś jak takie dziecięce jeździki mniej więcej, no ale to była nowatorski pomysł i szybko się rozpowszechnił. W pedały korbowe rower został wyposażony, słuchajcie, dopiero można powiedzieć, prawie 50 lat później, w 1853 roku przez niemieckiego konstruktora. I ten wynalazek był tak ważny nawet, że świadczy o tym inskrypcja na jego nagrobku, która głosi: tu spoczywa PM Fischer, wynalazca roweru napędzanego pedałami. A później to już się to całkiem sprawnie potoczyło. Co ciekawe, we Francji nazwa rower brzmiała trzęsignat na początku. No to jeszcze wiadomo, o co chodzi. Nie było to tak wygodne jak w tej chwili. Zresztą popularna nazwa polska to był samochód. Jazd, bo początki polskiego cyklizmu sięgają z kolei 1866 roku, kiedy w Warszawie pojawił się pierwszy velocyped i już rok później trafił również do Krakowa. I dalej to już można powiedzieć, tak to się zaczęło toczyć. Były rowery wyposażone w 3 koła również. Odbyły się także pierwsze wyścigi w 1869 roku. No i powolutku rower sobie zdobywał coraz większe kręgi odbiorców i coraz liczniejsza grupa cyklistów się pojawiała. A mówię o tym dlatego, że dzisiaj na pylonie widziałem, że olej napędowy w najdroższym chyba wariancie, czy najdroższym, na najdroższym pylonie 7,94. Najtańsze 7,69. Więc tanio nie jest. Warto pomyśleć o rowerze przy tych cenach.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

No, teraz i pora na mnie skorzystać troszeczkę z weekendu. Dziękuję pięknie, kończy się mój dyżur w Radiu Rodzina. Jutro kolejny się zaczyna, ale o tym na razie nie myślę. Myślę o tym, żeby pięknie się z Państwem pożegnać i podziękować za wspólnie spędzony czas. Maciej Stajniak, do usłyszenia. No i oczywiście jak zawsze będę Was prosił, jeżeli Wam się podoba, lubicie nas słuchać, a fajnie nam się razem żyje, no to powiedzcie o nas komuś jeszcze, niech tych nowych słuchaczy nam przybywa. Im więcej, tym lepiej. Dziękuję pięknie i do usłyszenia jutro.

0: przyszłym tygodniu diesel za ponad 8 zł, takie są prognozy. Wrócimy też do kapryśnej pogody w te wakacje. Częstochowa wywiozła odpady po mafii śmieciowej. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy są niezgodne z prawem. Prawo ma wejść w życie w sierpniu, a podatek ze zbycia paliw ciekłych miałby być płacony od zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 roku. Prezydent argumentuje, że oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. I jest już odpowiedź ministra finansów. Jak ocenia Andrzej Domański, decyzja prezydenta zablokowała 4 miliardy złotych dla budżetu państwa, które miały trafić na pakiet chroniący przed wysokimi cenami paliw. Tymczasem według analityków z biura Reflex w przyszłym tygodniu czekają nas kolejne podwyżki cen paliw. Najbardziej będzie drożał olej napędowy, którego średnia cena może przekroczyć poziom 8 zł za litr. Benzyna 95 może kosztować nawet około 7 zł i 45 groszy za litr. Ulewne deszcze przetaczają się przez wschód kraju. Silne opady w Polsce mogą być skutkiem upałów na południu Europy, przekonują klimatolodzy. Jest to wynik zmian klimatycznych, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: W skrócie się to opisuje jako niż genueński, no ale wiemy, że to jest taka pompa, która w warunkach im wyższa temperatura zarówno Morza Śródziemnego, jak i powietrza, tym ta pompa po prostu potrafi przelać większą ilość wody także do Polski.
0: Ekspert dodaje, że zmiany klimatyczne postępują mimo odczuwalni chłodnego w Polsce lipca, za co odpowiada front z północy. Zapewnia, że upały jeszcze powrócą w te wakacje.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież w 85. rocznicę urodzin prezydenta Włoch Sergio Mattarelli podziękował mu za troskę o Kościół. Ojciec Święty w przesłanym telegramie zapewnił prezydenta o swojej modlitwie za jego służbę narodowi włoskiemu.
3: Powierzył go wstawiennictwu patronów Włoch, świętego Franciszka z Asyżu i świętej Katarzyny ze Sieny. Wywodzący się z lewicy Sergio Mattarella sprawuje swój urząd od 11 lat. Jest wierzący. Cieszy się zaufaniem i szacunkiem wszystkich sił politycznych. Uważany jest za bezstronnego rozjemcę sporów.
0: Relację przygotował Piotr Kowalczuk z Vatican News. Częstochowa wywiozła odpady po mafii śmieciowej. Zakończył się wywóz 1,5 tysiąca ton niebezpiecznych odpadów porzuconych przez mafię śmieciową przy ulicy Koksowej w Częstochowie. Akcja trwała od marca i kosztowała 8 milionów złotych, z czego ponad 7 milionów złotych pokryła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odpady trafiły do specjalistycznej instalacji, gdzie zostaną zutylizowane.
4: Temperatura delikatnie spadła, 21 stopni w tej chwili, w nocy nawet do 9, a gdzieniegdzie nawet do 8 stopni temperatura spadnie, więc zamykamy okna i balkony. I jutro za to szybko się już podniesie do 28 bez deszczu, raczej przewaga słońca niż chmur.
5: Tu Radio Rodzina.

Thank you.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy po zapisem to ponad 40 osób. Prezydent podpisał nowelę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Home office jest passé. Polacy chcą pracować elastycznie. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów poza PiS-em.
2: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
1: A tak sprawę komentuje kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.
3: Mateusz Morawiecki miał od dawna projekt budowy innej partii politycznej. Jego ambicje personalne, osobiste na przyszłość nie mieściły się w Prawie i Sprawiedliwości. Przekonał do tego swojego projektu 30 kilku posłów. Szkoda. Ten projekt był oczywisty. Myśmy tłumaczyli przez kolejne miesiące, że jedność jest najważniejsza. No jednak na tą jedność Mateusz Morawiecki nie poszedł. Życzę kolegom wszystkiego najlepszego. My robimy swoje. Prawo i Sprawiedliwość idzie do przodu.
1: Jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, działacze jego stowarzyszenia Rozwój Plus wyruszą teraz w trasę po Polsce. Dodał, że raczej nie planuje się odwoływać od decyzji o wyrzuceniu jego i jego stronników z Prawa i Sprawiedliwości, choć zastrzegł, że wszelkie decyzje musi jeszcze przedyskutować i przemyśleć. Tak zwana ustawa łańcuchowa z podpisem prezydenta. Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Nowe przepisy zakładają zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. To było kolejne podejście do tej ustawy, bo poprzednią prezydent zawetował. Zdaniem Nawrockiego tamten projekt był źle przygotowany i nakładał na Polaków trudne do spełnienia obowiązki. Chodzi tu o kwestie kojców, których wymiary były sztywno określone w ustawie i zależne od wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
4: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
1: Nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok. Prezydent nie podpisał dziś za to ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i zdecydował o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Home office przestał być marzeniem Polaków. Teraz chcemy pracować elastycznie, mówi Monika Banysie-Bator z Personal Service.
6: Z naszego najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że najbardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków.
1: Pracę zdalną w wybrane dni wybiera 28% badanych, 27% chciałaby dodatkowych dni wolnych, a 26% skróconego tygodnia pracy. Zupełnie inne podejście mają pracodawcy. Ponad 1/3 firm uważa, że przyszłość należy do pracy wyłącznie stacjonarnej.
7: Przed nami chłodna noc, temperatura tu i ówdzie spadnie do 8 stopni, dawno takich nie było. 28 za to będzie już jutro, więc szybko się będzie podnosić. Jeszcze więcej spodziewamy się w niedzielę, 31 stopni. Piękny weekend i słoneczny przed nami. Kolejny tydzień również upalny, nawet momentami termometry mogą pokazywać 33 stopnie.
8: Tu Radio Rodzina.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
2: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

zostaje niewiele. Niewyraźna sylwetka na tle nieba.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziękuję za pańską troskę o Kościół i społeczeństwo, napisał papież w telegramie do prezydenta Włoch. Leon XIV jest blisko ubogich, odkąd mieszka w Pałacu Apostolskim, ma ich pod oknami swego apartamentu, mówi papieski jałmużnik arcybiskup de San Martin. Muzea Watykańskie odrestaurowały relikwiarz świętej Agaty. To jedna z najważniejszych męczennic antycznego kościoła. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Przebywający w Castel Gandolfo papież przesłał telegram do prezydenta Włoch. Sergio Mattarella obchodził wczoraj 85. urodziny. Leon XIV podziękował mu za stałą troskę o życie kościoła i społeczeństwa we Włoszech. Zapewnił prezydenta o swojej modlitwie za wzniosłe zadanie pełnione w służbie narodowi włoskiemu. Powierzył go wstawiennictwu patronów Włoch, świętego Franciszka z Asyżu i świętej Katarzyny Sieneńskiej. Odkąd Leon XIV zamieszkał w Pałacu Apostolskim, bliżej ma też do ubogich. Są tuż pod oknami jego apartamentu, mówi nowy papieski jałmużnik, arcybiskup de San Martin. Podkreśla, że wszyscy papieże zawsze pomagali ubogim. To stały element ich misji.
2: Arcybiskup de San Martin jest jałmużnikiem od marca. Zastąpił na tym stanowisku kardynała Krajewskiego. Leon XIV powierzył tę ważną misję jednemu ze swoich najbliższych współbraci. Znają się od 25 lat. Żyli w tej samej augustiańskiej wspólnocie. Arcybiskup podkreśla, że dla Leona XIV posługa ubogim jest bardzo ważna. Główne ośrodki pomocy znajdują się bezpośrednio pod oknami papieskich apartamentów. W jego imieniu potrzebującym pomaga jałmużnik, ponad 120 wolontariuszy, a także 12 diakonów stałych.
1: Arcybiskup de San Martin podkreśla, że pilnym zadaniem jest rozwój duchowego wymiaru posługi. Trzeba postawić w centrum Chrystusa, a nie samych siebie i nasze cnoty, dodaje papieski jałmużnik.
0: Wiadomości ze świata.
1: Piękno prowadzi do wiary, podkreślił metropolita Katanii arcybiskup Luigi Renna podczas prezentacji odrestaurowanego relikwiarza świętej Agaty. Dla mieszkańców sycylijskiego miasta nie była to jedynie prezentacja efektów prac konserwatorskich, lecz ponowne spotkanie z patronką, która od wieków jest dla nich znakiem nadziei i orędowniczką w chwilach największych prób, mówi arcybiskup Renna.
3: To oblicze jest bardzo wyraziste, niemalże do nas przemawia. Widzimy w nim powagę i wyrazistość osoby, która upodobniła się do Chrystusa i która już teraz uczestniczy w tajemnicy Jego chwały i zmartwychwstania. Ten relikwiarz przypomina nam o chrześcijańskim świadectwie świętej Agaty. Tak bardzo potrzebujemy jej przykładu.
1: Restaurację XIV-wiecznego relikwiarza wykonali specjaliści z muzeów watykańskich. Święta Agata to jedna z największych wczesnochrześcijańskich męczennic. Zginęła w Katanii w 251 roku. Pomimo okrutnych tortur nie wyparła się wiary w Chrystusa.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Tu Radio Rodzina.

chodźmy spać. Nie ma na co czekać, wszystko wiemy. Cichy szmer, to za oknem liście schną. Na znajomych drzewach rano wyjdziemy dokupić chleba. Wszystko układa się jak trzeba. Tylko ty zapatrzona w okna ekran nie dostrzegasz nieba. Trzeba u poduszki się.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Self-destructing little girl, pick yourself up, don't.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.
6: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Autopromocja.
2: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.